0: nie po oczach. Światło czuła Natalia Kogulska budzi nas w poniedziałek o 6.30 o poranku. A kto już nie śpi tak jak my? 22, 4, 4 i 3, zara, halo.
1: Witam, ja zwykle wstaję przed czasem, przed budzikiem. Dzisiaj zamordowałem budzik i nie wiem, co się dzieje. Wszystko się sypie.
2: No i oczywiście zawsze musi się sypać przed wyjściem do pracy, tak. Nigdy po.
3: Nigdy po, tak, no bo wtedy nie byłoby atrakcji, no umówmy się. Na szczęście tak, poniedziałek to tylko 1/7 życia, nad resztą panujemy trochę lepiej, trochę. 22 4 4 3 0 to jest numer dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje, a teraz Suzy Quatro i Chris Norman nam zaśpiewają z dopiskiem, że w poniedziałek nic nie jest Norman, tak? Nic, jest minuta po 6:30.

0: zanim zarobił miliony na scenie, Rod Stewart miał się różnych prac fizycznych, między innymi był grabarzem na cmentarzu w Londynie. No a my, zanim nas poniedziałek ten przekopie i nam dokopie, to budzimy się przy takich miłych przebojach jak ten w Radiu Złote Przeboje.
1: No i jeśli ktoś jeszcze czuje o pary weekendu, no to zagramy Fun Factory, bardzo imprezowy numer już za kilka chwil, a wcześniej dla tych, którzy chińską zupkę z Radomia jedzą, China Girl, Davida Bowie, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Są nowe drogowe utrudnienia. Od dziś w rejonie skrzyżowania ulicy Jagienki i Chmielnej w Białymstoku. Przypominam też o trwających pracach na Radzymińskiej. Roboty są na drodze wewnętrznej w rejonie bloku numer 24. Trzeba przygotować się na miejscowe zwężenie jezdni. Prace mają potrwać do połowy listopada.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy nowy milionowy rekord w kraju. Od soboty ktoś z naszych rodaków jest dużo, dużo bogatszy.
2: Dokładnie o 44 794 855 złotych.
1: Ożeby się.
2: Taka wygrana padła w lotto, no i tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat. Kto wygrał takie pieniądze? Oczywiście nie wiadomo.
3: Oczywiście, bo z milionerami jest jak z grzybiarzami. Każdy ci powie, że on nic nie znalazł, ale będą znaki.
1: To właśnie pytanie, jakie te znaki, no nie?
3: No na przykład milioner chodzi na grzyby wtedy, kiedy inni idą do pracy, nie?
2: Ja jako milionerka zatankowałabym do pełna.
1: Ja bym nareszcie chyba zrobił remont łazienki, oczywiście na urlopie.
3: Oczywiście,
1: no i pytanie do was. Po jakich znakach można by było poznać, że wy wygraliście takie rekordowe miliony? Dzwońcie pod 22 4 4 i 3 0 albo piszcie mailowo. Adres poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Po jakich znakach można by poznać, że zostaliście milionerami? Za najciekawszy wyślemy złotą kawę porannego programu. Też ekskluzywną. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Nawet jeśli nałożycie na ten dzień tyle make-upu, co Boy George na twarz, to i tak nie przykryjecie faktu, że to jednak poniedziałek. Boy George, Culture Club, w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 5:07, a teraz o poranku rozwijamy czerwony dywan i zaglądamy do Gdyni.
1: Będzie filmowo, gwiazdorsko i z dużymi emocjami. W Gdyni rusza dzisiaj festiwal, na którym poznamy najlepsze polskie produkcje. Więcej o tym festiwalu już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
8: 21 września mamy dzisiaj i to jest poniedziałek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Policja zatrzymała 52-latka w związku z postrzeleniem dwóch osób w Małopolsce. Moskwa grozi kolejnymi uderzeniami na Kijów. Wielkie Kino wraca do Gdyni. Dziś startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Stało się to w małopolskim Bukownie. Mężczyzna miał strzelać do dwóch mężczyzn wczoraj około 17. 36-latek ma ranę nogi, a 44-latek ręki. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika, zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Napastnik przyznał się. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka między mężczyznami. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada to minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
10: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
9: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce, remontowane są też schrony. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiada nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń. W Gdyni rusza dziś Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów. 8 produkcji pojawi się w konkursie Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
11: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów. A do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
9: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa do soboty.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
6: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Liderem jest wciąż Górnik Zabrze. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. sobotę. Awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał.
12: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października. www.bizonmtb.pl. Złote przeboje w drodze.
0: Ruch zaczyna się wzmagać w Białymstoku. Nie ma jeszcze korków, ale hamulec trzeba już miejscami częściej naciskać. Tak jest na przykład na Lipowej. Na Piłsudskiego także warto bardziej uważać za kierownicą, podobnie na Jurowieckiej i Sienkiewicza. Jedźcie ostrożnie, a ja wracam do Was z kolejnymi informacjami z dróg. Jeszcze przed 8.
12: Pogoda w Białymstoku.
0: Nowy tydzień zaczynamy z niższą niż ostatnio temperaturą, bo przed nami do 15-16 stopni. Tyle termometry w Białymstoku pokażą po godzinie 13. Na razie mamy 11 stopni z oknami w stolicy Podlasia. Do tego dziś czekają nas zmienne klimaty. W regionie synoptycy prognozują sporo chmur, będą przejaśnienia i rozpogodzenia, ale parasol to obowiązkowy dodatek do stroju.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Dzień dobry, po 7:00 dowiecie się, kto się pali do roboty i dlaczego prawie nikt. W dodatku tak. Nie tylko w poniedziałek.
2: Po 7:00 pojawi się też u nas, uwaga, biznesowy plecak prestiżu. Po co on komu i co się w nim zmieści? Powiemy w naszym porannym programie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 7:00 gramy Milan Farmer.

0: Do roboty! Do roboty! Taki mam apel, ale czy aby na pewno z uśmiechem idziemy do tej roboty, to się teraz okaże.
1: Według najnowszych badań zaledwie 18% Polaków wykonuje swój wymarzony zawód z dzieciństwa.
2: Mało.
1: Około 82% osób nie pracuje w wymarzonej profesji.
2: Ojejku, no pamiętajmy, ciężko jest znaleźć wymarzoną pracę, jeśli twoim marzeniem jest nie pracować w ogóle. A teraz będzie przebój, przy którym zdecydowanie będzie milej zacząć ten dzień roboczy, poniedziałek, i zakasywać rękawy. Do roboty.
0: Aha,
2: Taci w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: Aneta, Annie Fritz, Björn i Benny to nie są imiona dzieci z Bullerbyn, to są imiona członków ABBY. Uwaga teraz, łączny wiek członków zespołu ABBA w tym momencie wynosi 312 lat, ale przy Rolling Stonesach to są młodziki.
1: Oczywiście, oczywiście, ale gdyby tak zamiast w zawody osobiste zajrzeć im na konta, to by było dużo, dużo więcej. A tymczasem my, ludzie poradni, ludziki poradne, poniedziałkowe do roboty i o nas będzie piosenka, która pojawi się za kilka minut. Malciki! No, kochani, posłuchajcie i bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzedceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Raz, dwa, trzy!

0: Wybieracie się do pracy o 7.30? Niechętnie poniedziałek jest. Jeśli wybieracie się do pracy, to musicie wiedzieć, że nadszedł koniec aktówek i innych biznesowych neseserów, teczek i walizeczek.
1: W świecie biznesu modne są teraz plecaki.
2: O, no proszę.
1: Jest to odpowiedź na zmieniający się styl życia. No, sygnał, że jesteśmy nowocześni, dynamiczni, gotowi na wyzwania, no tak, i mobilni.
2: Tak. Można tu dorabiać różne filozofie, naprawdę można, ale prawda jest taka, że w plecaku mieści się dużo więcej masła, kawy i oleju na promce. I tu stawiamy kropkę i gramy Sandrę. In the heat of the night. Dzisiaj, tak, poniedzieli. O matko, jak myśmy przetrwali tą niedzielę bez sklepów. W poniedziałek otwierają, można znowu ruszyć na zakupy. Za 28 minut. Będzie ósma.

0: pieprzyku ich poznacie. Takie muzyczne, późne baroko, rokokoko, czyli zespół Army of Lovers ze Szwecji w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Chociaż jak my mówimy na szwedzki pop?
1: Pop top. Ponieważ szwedzkiego popu, ja kiedyś szukałem szwedzkich zespołów popowych w encyklopedii i znalazłem 8, ale tylko na literę A. Już z szukania dalej w dalszych częściach alfabetu zrezygnowałem. Pop top wróci zapewne niedługo, ale nasza polska Urszula i jej za twoje zdrowie mała już za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy korki w drodze do roboty.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Każda kolejna minuta to już zwiększający się ruch na ulicach w Białymstoku, m.in. na Bohaterów Monte Cassino i Poleski. Na Rocha i Lipowej także momentami ciaśniej, podobnie na Dąbrowskiego i Piłsudskiego. Zagęściło się od aut na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej, z dużym ruchem ulica Sienkiewicza, Skłodowskiej i Waszyngtona.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy w Polsce nowy rekord wygranej losowej. Ktoś za szóstkę trafioną w sobotę dostanie prawie 45 milionów złotych. Matko jedyna. W związku z tym włączyliśmy sobie tryb marzeń, proszę państwa. I dzisiaj wyobrażamy sobie, co to, że to my trafiamy tą szóstkę. I teraz tak, tradycyjnie nic nikomu byśmy nie powiedzieli, prawda? Ale byłyby znaki i o te znaki was pytamy. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Cześć, jakbym wygrał taką kwotę, to uzyskałbym zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i prawie ze skarbówki.
1: Prawie.
3: Ja to chodził na pewno o 10 na szlafroku przed domem, w złotym kubku pijąc waszą kawę.
4: Założyłabym pióro, pusz i taniec indiański wykonałabym w koło swojego ogródka. O
5: Podoba nam się spacerowanie w szlafroku przed domem w stylu Tonego Soprano. A teraz kolej na was. Gdybyście wygrali w lotka ponad 44 miliony, to po czym można by było poznać to w waszym przypadku? Jakie byłyby te znaki? 22, 4, 4 i 3, 0.

0: I feel good. Kto się czuje dobrze w poniedziałek? Ręka do góry? Nie widzę. James Brown na dzień dobry za 5:08, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Polscy piłkarze wracają do gry. Przed nimi mecze w Lidze Narodów. I to aż 4 spotkania. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 8:00.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: 21 września mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Stała baza USA w Polsce, coraz bliżej, o jej lokalizacji mogą zdecydować najbliższe dni. Saperzy usuną dziś niewybuch z II wojny w Szczecinie, będą utrudnienia. Liga Narodów, czas start. Przed polskimi piłkarzami 4 mecze. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Wybory do Dumy Państwowej wygrała bez zaskoczenia partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało ponad 57% głosów. W Szczecinie saperzy będą dziś usuwać niewybuch z II wojny światowej. Akcja zacznie się około 10:00 i będą utrudnienia w ruchu. 250-kilogramowa bomba lotnicza została znaleziona w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i ulicy Szosa Starogardzka. Zanim saperzy zaczną swoje działania, policja zamknie okolice dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około pół godziny. W Warszawie rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Trener Jan Urban planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
11: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
18: Przed piłkarzami 4 mecze na tym zgrupowaniu zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. Ten najbliższy mecz w piątek właśnie z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie na Stadionie Narodowym.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
19: Cierpliwość, ale przede wszystkim ostrożność przyda się za kierownicą w Białymstoku po ruchu duży w mieście. Na przykład na Jana Pawła II Zwycięstwa i Kolejowej. Na Antonikowskiej także trzeba już częściej hamować. Wolniejsza jazda czeka ulicą Poleską, duży ruch na Piłsudskiego, Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej i Słonimskiej.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Chmur jest dużo nad stolicą Podlasia. Synoptycy mówią o rozpogodzeniach i przejaśnieniach, ale tym, którzy teraz wychodzą z domu, podpowiem, warto zabrać parasol ze sobą. Będzie przydatny w ciągu nadchodzących godzin w regionie. Podobnie jak coś cieplejszego do ubrania, bo przed nami temperatura do 15-16 stopni maksymalnie. Tak ma być po godzinie 13 w Białymstoku. Na razie mamy 11 stopni za oknami w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej. Jak się dowiecie, ile my Polacy pracujemy, to się normalnie nam wszystkim odechce.
2: Oj, odechce. Po ósmej też poznacie pokarm, który ma kalorie ujemne, czyli jesz i chudniesz. A takie cuda to tylko w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8, a teraz zaśpiewa Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Prawda, tylko prawda i cała prawda teraz o nas, Polakach. Nie będzie miło, ale za to nie będzie lekko też.
1: Z danych, które regularnie publikuje Główny Urząd Statystyczny, wynika, że przeciętny dorosły Polak dzisiaj pracuje więcej niż 10 lat temu.
2: No, więcej
1: ma też obowiązków domowych, ale za to mniej odpoczywa. No brawo my.
2: Brawo. Jak mówi stare przysłowie, praca z ochotą przerabia słomę na złoto. Ale drobnym druczkiem dopisano, jak człowiek przez lata zasuwa równo, to ma z roboty nie złoto, lecz państwo sobie to powiedzą, a my sobie zagramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Maryla Rodowicz. O ile się orientujemy, to pani Maryla pracuje od zawsze. 13 po 8.

0: Jennifer Lopez, dla przyjaciół w skrócie J-Lo, która w poniedziałki wygląda świetnie. No musi tak być, gdyż pozostałe dni tygodnia wygląda bosko. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy tak, żeby postawić całą Polskę na nogi. 21 po 8.
1: Dzień dobry. Za chwilę wam zagramy jeden z przebojów, naszym zdaniem jeden z najlepszych przebojów zespołu OMD, a potem komuś z was wręczymy złotą kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy gorący temat, gdyż mamy w Polsce nowy rekord wygranej i w związku z tym włączyliśmy tryb marzyciela. Gdybyśmy to my wygrali 40, prawie 5 milionów złotych, to byłyby znaki i o te znaki pytaliśmy was przez cały poranek. Czas na podsumowanie.
2: Jakbym wygrał taką sumę w Totka, to dla niepoznaki wziąłbym kredyt.
3: Znaki by były takie, żebym miał lanosa w gazie, ale lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia. Gdybym ja taką kasę wygrał, to bym w końcu mógł sobie takie godziny wybrać, żeby móc oddawać butelki do zwrotu bez kolejki.
4: Witam serdecznie. Trafiłem piątkę. Pozdrawiam serdecznie. Nie jest to ciekawe. Cześć.
1: Słuchajcie, no złotą kawę wysyłamy za te ostatnie znaki. Chyba no, tak
5: nie,
1: sobie myślę,
5: nie żebyśmy w tę piątkę nie wierzyli.
1: Nie, żebyśmy nie wierzyli. Ale to tak, no z jednej strony, no na wzmocnienie, gdyby to jednak nie była prawda, albo na pocieszenie, gdyby to była prawda. Po prostu życzymy powodzenia w kolejnym losowaniu. A jutro będzie dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, więc poćwiczymy razem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to uchwalę.
15: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
16: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
15: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. Złote przeboje w drodze.
2: W Białymstoku ciasno na ulicach, większość mieszkańców w drodze do swoich codziennych obowiązków i mamy poranny szczyt komunikacyjny. Przypominam, że od dziś w rejonie skrzyżowania Jagienki i ulicy Chmielnej ruszają drogowe prace. Warto uważnie patrzeć na znaki, podobnie na Radzymińskiej, gdzie też możecie natknąć się na drogowców.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: A to Feller westchnął seller. To nie będzie nic o Britney Spears, to będzie o czymś zupełnie innym. Coś powiemy z sensem. Uwaga, wychodząc naprzeciw potrzebom organizmu wywołanym chłodem, ciemnością i jesienną zamianą zielonego w żółte i brązowe, mamy wiadomość ratunkową.
1: Ale to mądrze powiedziałeś. Słuchajcie, trawienie selera zużywa więcej kalorii, niż on sam zawiera.
0: Niesamowite.
1: Czyli seler ma ujemny bilans energetyczny, no i po prostu chudnie się od niego.
2: Czyli jeśli na przykład dodać takiego selera do chipsów, to wiecie, co wyjdzie? Bestseller!
0: Bierzemy,
2: tak. To piosenka teraz też z ujemnym bilansem energetycznym. Mniej niż zero i Lady Punk w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest poniedziałek za 7:09.

0: Już 7 października premiera filmu Mniej Obcy o chłopakach z Lady Punk. 5 minut niecałe zostało do 9, a teraz uwaga, u nas informacja, przed którą z góry ostrzegamy z naciskiem na góry.
1: A zdjęcie z gór może skończyć się mandatem, słuchajcie. No turyści chwalą się w sieci wejściami w miejsca, do których nie wolno wchodzić, ale strażnicy czuwają. Jak to wszystko działa, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Reklama.
12: 21 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, na zegarach punktualnie 9, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości i Iwona Barańska.
13: Nowa próba dyplomatycznego przełomu. Trump spotka się z Zełenskim twarzą w twarz. Złote lwy czekają. W Gdyni rusza dziś festiwal filmowy. Internet pomaga wytropić turystów łamiących przepisy w Tatrach. Będzie kolejna próba zakończenia wojny na Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak to wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Pokaz filmu Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód otworzy wieczorem Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta produkcja wraz z 15 innymi powalczy o Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
14: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
13: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło już 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Pojutrze początek jesieni. W tym roku ma ona być wyjątkowo ciepła. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływ powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
15: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. wysokości. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
13: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady, ale za granicą, a wtedy u nas w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
0: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni dziś zbiorą się w Warszawie, bo przed nim jeszcze 4 mecze w Lidze Narodów, ale wiadomo, że nie przyjedzie Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe, a Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Gorące derby Madrytu. Wygrało Atletico 2-1, ale więcej niż o meczu mówi się o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom dwóch ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. Real do Barcelony traci już 6 punktów.
2: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października. www.bizonmtb.pl.
0: Pogoda.
13: Ochłodziło się. W górach na przykład sypie śnieg. Dzisiaj na termometrach od 13 stopni w Krakowie, 15 w Warszawie i Lublinie, do 17 w Szczecinie i Gdańsku. Wszędzie może popadać deszcz, a na wybrzeżu silny wiatr.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
16: Serio? Czy my dobrze słyszeliśmy?
13: No serio, nie, serio, to już koinki szukajcie.
16: No to tak, słuchajcie, niech kawa będzie mocna, niech poniedziałek będzie krótki. Tak. Żeby było co robić i na co czekać, to po 9 powiemy, jak i kiedy zdobyć u nas bilety na super koncert.
17: Cieplej się zrobiło, to super. Królowie Życia, czyli Skawiński i Tkaczyk z okazji 50 lat wspólnego grania. Szok, niedowierzanie i super granie, no to bądźcie gotowi. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a 5 po 9 zaśpiewa Ricky Martin. Uepa!

0: dopóki jeszcze trwa lato, a trwać ma tak gdzieś do... Do jutra ma trwać, nie? Do jutra ma trwać, tak? To donosimy, że pani Cher, która nam śpiewała przed chwilą, stworzyła 3 lata temu własną markę lodów o nazwie Cher Lato. O. No i z mobilnego food trucka oferowała autorskie smaki. Prosimy się nie złośliwiać. Nie było tam ani smaku kolagenu, ani smaku botoksu.
1: Tak, nie było. Takie letnie, acz gorące wiadomości tylko w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie pan, którego poznaliśmy 34 lata temu, czyli przy Cher to jest naprawdę pikuś. J.K. Tak. Z zespołem Jamiroquai. Pana J.A. poznaje się po charakterystycznym kapeluszu, który przez te 34 lata mocno się skulkował, ale co tam. Gramy dla was w radiu Złote Przeboje. Jamiroquai.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Proszę Państwa, są bilety do wzięcia. Halo, halo, są bilety do wzięcia. I to jakie? Złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już 50 lat.
1: Nie do wiary.
0: Nie do wiary, tak. Bilety na koncert Królowie Życia.
1: Tak, to są niesamowite koncerty, ponad dwugodzinne, na których panowie grają nie tylko przeboje kombi, ale też hity zespołów Skywalker czy ONA, no bo przecież tak oni te kapele tworzyli.
0: Tak, i w tym tygodniu mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie na 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się pobawić? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Gorąco zapraszamy, wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą Ci się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. No, dwa pierwsze finały już dzisiaj po 18:00. Zadzwonimy do Was, jak tylko wrócicie z pracy.
0: No to czym prędzej? Złoteprzeboje.pl. Zapraszaliśmy do Łodzi, a teraz zaprosimy Państwa do Paryża. Zapraszam duet Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: To była grupa The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I Project, mamy taki projekt, proszę Państwa, żeby razem wytrzymać do kolejnego weekendu, bo one tak dobrze smakują, tak wspaniale. No to damy radę, budźcie się z nami i tyle. Dziękujemy za dziś.
1: Już wystartowaliśmy, już zbierzamy w stronę tego weekendu. Tak jest, zobaczycie, tak jak szybko przyjdzie. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Kurkiewicz. Dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: A nam chodzi o odgłos paszczą, także dziękuję za patataj, patataj. Przynajmniej wiadomo dokładnie, o co chodzi. No to co, teraz Ace of Base dla Was.

0: O tej porze, pani Izabelo, naprawdę jestem twoim grzechem, a dopiero za 5:10, no ale w poniedziałek wiele rzeczy się wybacza. Za 5 minut najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
15: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
16: Wiadomości z Białegostoku.
17: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na ekspresowej ósemce popękał beton. Dziś na trasie zaczyna się remont. Naprawiany fragment jest między węzłem Poręba a początkiem obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Prace obejmą jezdnię w kierunku Białegostoku. Zostanie zwężona, a prędkość ograniczona do 80. Przesiadamy się do autobusu, bo nowe przegubowe Solarisy dołączyły do floty białostockiej komunikacji miejskiej. To 28 nowych pojazdów, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
18: Są nowoczesne, są z klimatyzacją, wyposażone w też ten ciepły guzik, który myślę, że się przyjął.
17: Jutro okazja, by się nowymi autobusami przejechać, bo jutro przypada dzień bez samochodu i przejazdy BKM będą bezpłatne. Nowy jest też mural na ścianie wieżowca przy ulicy Krakowskiej 17 w Białymstoku. To barwna opowieść o naszym regionie. W kompozycji znalazły się m.in. podlaskie cerkwie, kościół Świętego Rocha oraz architektura krainy otwartych okiennic. A za godzinę przyjrzymy się bezpieczeństwu informacyjnemu.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
17: Od rana nad naszym regionem gęsto od chmur. W pogodowym planie na dziś jest trochę rozpogodzeń, także odrobina słońca. Ale to dopiero w drugiej połowie dnia, a więc przyda się cierpliwość. Na razie warto mieć w pogotowiu parasol, jest bowiem chłodniej niż ostatnio. Dziś spodziewamy się do 15-16 stopni maksymalnie. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały po godzinie 13.
16: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
19: A czy może być coś lepszego, jeśli chodzi o muzykę lat 80. i 90. niż to, co przed nami, czym przywitam się z Wami z wielką przyjemnością w poniedziałkowe przedpołudnie? Moim zdaniem nie, więc jeśli chce Wam się może choć trochę spać...
20: Radio Złote Przeboje.
19: No to proszę.

0: bez ciebie tu.
1: Robota nie zając? No oczywiście. W piątek dzieliliście się z całą Polską na antenie Radia Złote Przyboje pamiętnymi tekstami waszych szefów. Było super, a dzisiaj proponuję, ponieważ mamy poniedziałek, to tak od razu niezapomniany tekst waszych klientów, petentów, ewentualnie interesantów, a może pacjentów, już zaciera w ręce. 22 44 30, dzwońcie, albo można mailem napisać robota@złoteprzyboje.pl do 12. Gawędzimy sobie potem za najciekawsze zgłoszenie. Oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje w kolorze szlachetnym, bo białym. Niezapomniany tekst klienta, petenta, interesanta, pacjenta, 22 44 30.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Autopromocja.
3: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
4: Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
5: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
6: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
5: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
4: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
3: Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Tak.

kupić indyjskie jedzenie na wynos i zadzwonić do Brandy. Taka notatka widnieje na kartce, na której to kartce z drugiej strony Chris Ria napisał też tekst piosenki stojąc w korku. W 2010 roku Ria przekazał na aukcję tę kartkę, na której na skrzyżowaniu autostrad M4 i M25 zapisał tekst piosenki The Road to Hell. Ten utwór powstał, kiedy Ria utknął właśnie w słynnym korku na autostradzie łączącej Londyn z południowo-zachodnim wybrzeżem i w pewnym momencie doświadczył takiego swoistego objawienia. Jak się stoi w korku, ma się dużo czasu, to objawienia czasem przychodzą do głowy. Zdał sobie sprawę z bezcelowości codziennego pośpiechu, z frustracji wynikających z życia w nowoczesnym społeczeństwie. No i ta refleksja znalazła odzwierciedlenie w tekście piosenki, a przy okazji powstał jeden z jego największych hitów i w ogóle największych przebojów lat 80. The Road to Hell, droga do piekła. Rok 89 i 29 po 10. Radio Złote Przeboje.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydane na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama.
20: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Robota nie zając, pamiętajcie, a łączy nas to, że słuchamy tej samej najlepszej muzyki lat 80. i 90., a wielu z nas teraz w pracy. Dziś sobie rozmawiamy o niezapomnianym tekście klienta, który utkwił wam w głowie, klienta, petenta, interesanta, pacjenta. Dzisiaj o tym właśnie rozmawiamy i napisał do nas Marek, że kiedy pracował w hotelu, nie wierzę w to, że kiedy pracował w hotelu, klientka zapytała go w recepcji tak: czy pokój z widokiem na morze będzie tańszy, jeśli nie będziemy patrzeć przez okno? Nie. Jest też inne zgłoszenie, tym razem mechanika samochodowego. Mariusz napisał tak: nie zapomnę pani, która przyjechała z samochodem zaniepokojona i opowiada: nic w ogóle w nim nie stuka. No to co panią sprowadza, pytam. No stuka tylko jak jadę. Dzięki za podzielenie się każdą waszą opowieścią. Mail do nas robota@złoteprzyboje.pl 2244 i 3 zera.

0: Za 5 minut dokładnie będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognoza pogody. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki lat 80. i 90.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
2: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Rodzinne posiłki. Posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
16: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Białego Stoku.
17: Magda Tkaczyk, zapraszam. Suche krany mogą być w niektórych budynkach na osiedlach Dojlidy i Dojlidy Górne. Wodociągi białostockie godzinę temu rozpoczęły pracę przy sieci wodociągowej. Planowo mają potrwać do 14. Tymczasem jutro i pojutrze planowany jest w Białymstoku kongres poświęcony m.in. walce z dezinformacją. Wezmą w nim udział eksperci, przedstawiciele administracji, mediów i sektora technologicznego. Uniwersytet w Białymstoku i Fundacja Instytut Zamenhofa chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo informacyjne. A klimatolodzy zwracają uwagę na coraz wyższą temperaturę globalną i napływ powietrza z nad Afryki. To oznacza, że w tym roku jesień może być wyjątkowo ciepła, jednocześnie wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
18: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
17: Według prognoz w Białymstoku po weekendzie termometry wskażą ponad 20 stopni. O tym, co dziś za oknami, już za chwilę. A za godzinę przejedziemy się pociągiem.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
17: Do 15-16 stopni maksymalnie będą dziś pokazywały termometry za oknami w Białymstoku, ale to dopiero za jakiś czas, bo w okolicach godziny 13. Nad naszym regionem przewaga chmur i niewykluczone, że trzeba będzie rozłożyć nad głową parasol. W drugiej połowie dnia synoptycy zapowiadają przejaśnienia i rozpogodzenia. Bardzo prawdopodobne, że pojawi się też odrobina słońca.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: No dobrze, wchodzimy sobie w kolejną godzinę przedpołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, jesteśmy cały czas razem i największe przeboje lat 80. i 90. przed nami.
19: Radio Złote Przeboje.
16: Pamiętne, niezapomniane, wyjątkowe teksty waszych klientów, pacjentów, petentów. Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy nieśpiesznie w naszym cyklu Robota nie zając. Jeśli macie ochotę, dzwońcie 22 4. 4 4 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12. Z przyjemnością oddam nasz kultowy kubek porcelanowy biały z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

Pierwsze wydawnictwo Phila Collinsa jako w pełni niezależnego artysty solowego po odejściu z grupy Genesis to był ten album. Był bezpośrednim odbiciem takiego pozytywnego przełomu w jego życiu osobistym, jak żadna jego płyta do tej pory tętnił radosnymi rytmami. Taką jest afirmacją codziennych radości po smutnym i bardzo takim osobistym albumie, który był wcześniej, Both Sides. Niektórzy twierdzili, że im bardziej afrykańsko, tak w cudzysłowie, brzmią nowe piosenki Phila Collinsa, między innymi ta, która przed nami, Dance into the Light, tym bardziej przypominają one etniczną mieszankę Petera Gabriela. Wiadomo, że między panami była taka niepisana rywalizacja przez wiele, wiele lat. Phil Collins, Dance into the Light, rok 96, Radio Złote Przeboje, 11 po 11.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy na inwestycjach w złoto można zarobić?
4: Tak, na inwestowaniu w złoto można zarobić. Złoto od lat jest aktywem, które nie tylko pomaga chronić wartość pieniędzy, ale może również przynieść atrakcyjny zwrot z inwestycji. Oczywiście jego cena, tak jak cena każdego aktywa, podlega wahaniom i zdarzają się korekty. Dlatego w przypadku złota warto patrzeć na inwestycję w dłuższej perspektywie, a nie reagować na każdy krótkoterminowy spadek czy wzrost ceny. Kluczowa jest również odpowiednia strategia. Zamiast próbować idealnie trafić w dołek, warto rozważyć regularne, stopniowe zakupy. Złoto może być więc zarówno sposobem na ochronę kapitału, jak i jego pomnażanie.
3: Dziękuję za interesujące spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
10: Orlen z energią.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki, pracujemy w różnych miejscach, w różnych pracach i dzisiaj rozmawiamy sobie o niezapomnianych tekstach klienta i piszecie. Ewa z Katowic napisała tak: jestem farmaceutką od 20 lat i od tych 20 lat nieustająco zachwycają mnie potrzeby klientów. Moje ulubione. Tabletki z szerszeniem. Tabletki z szerszeniem. Chodzi o żeńszenie oczywiście. Ginkgo Bilboa na pamięć. I klasyczne, nie pamiętam jak to się nazywało, ale jak mi pani pokaże, to będę wiedział, że to to. Rozumiem i ściskam serdecznie wszystkich pracujących w aptece. Teraz z Radia Złote Przeboje pozdrawiamy Ewo. No a poza tym równie klasyczny tekst klienta, który brzmi...
2: Takie słynne powiedzenia jak to, czy te amerykańskie borówki są polskie.
1: No właśnie, czy one są polskie, bo to jest amerykańskie borówki, bo to jest od dawna takie filozoficzne pytanie. Tekst klienta, który zapadł wam w pamięć, adres mailowy robota@złoteprzeboje.pl. Można też zadzwonić 22 4 4 3 0. A po 12 za najciekawszy oddam piękny, pojemny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 22 4 4 i 3 0.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda. We'll be right back.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Reklama.
8: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

że teraz to nie zrobiłoby żadnego wrażenia, ale na szczęście wielu z nas pamięta, jak to było w tych wspaniałych czasach lat 80., kiedy taki manifest naprawdę wywoływał ogólną dyskusję. Cyndi Lauper zmodyfikowała tekst pewnej piosenki, którą śpiewał mężczyzna, zmodyfikowała przesłanie utworu i zamiast opowieści o tym, że dziewczyny chcą się tylko zabawiać z chłopakami, uczyniła z tego tekstu manifest kobiecej niezależności, no i prawa do swobody na równi z mężczyznami. Tak to było z powstaniem tej piosenki w tej wersji. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. To był rok 84, a słuchacie radia Złote Przyszłości.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
11: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Od dziś remont na ekspresowej 8. Chodzi o fragment między węzłem Poręba a początkiem obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Prace obejmą jezdnię w kierunku Białegostoku. Zostanie zwężona, prędkość ograniczona do 80. Nowe utrudnienia także w samym Białymstoku, w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Chmielnej. Drogowcy zwężą jezdnię i będzie ruch wahadłowy. Przesiadamy się do autobusu, bo jutro dzień bez samochodu i przejazdy białostocką komunikacją miejską będą bezpłatne, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
13: Ci wszyscy, którzy tego dnia, czyli we wtorek, będą korzystali z białostockiej komunikacji miejskiej, nie muszą mieć żadnych zaświadczeń, żadnych dokumentów. Przejazdy są całkowicie bezpłatne, darmowe, więc zachęcamy do tego, żeby z nich skorzystać.
12: Z kolei użytkownicy białostockiego Bikera jutro skorzystają z 60 minut bezpłatnej jazdy zamiast standardowych 25. Ciekawą ofertę na dzień bez samochodu mają także pociągi Regio. Jutro z dowodem rejestracyjnym proponują przejazd za symboliczną złotówkę.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
11: Pogoda w Białymstoku.
12: Połowa dnia już za nami i są miejsca w naszym regionie, gdzie trochę obiecanych przez synoptyków przejaśnień można zaobserwować na niebie. Z czasem ma być ich więcej, ale mimo wszystko lepiej parasol tak na wszelki wypadek nadal mieć w pogotowiu przy sobie. Temperatura pomału rośnie, dziś w Białymstoku spodziewamy się do 15-16 stopni maksymalnie. Tak ma być za oknami po godzinie 13.
11: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
10: Dzień dobry, witamy. Popołudnie poniedziałkowe i Was wszystkich w tymże popołudniu. Największe przeboje lat 80. i 90. Teraz sobie skoczymy do 92 właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. Snap, Rhythm is a Dancer.

Dziś mamy 21 dzień września, a więc przebój z tekstem Czy pamiętasz 21 noc września? Idealnie pasuje. Do you remember? To ma ukryte znaczenie, bo Morris White, lider zespołu Earth, Wind & Fire, twierdził, że ta data po prostu dobrze brzmiała w śpiewie, ale jego żona wyjawiła później, że 21 września to był pierwotny, planowany termin narodzin ich syna i często rozmawiali o tej dacie. Dziecko urodziło się wcześniej, bo 1 sierpnia, ale data pozostała w tekście utworu i wspaniale, bo właśnie się nią dzisiaj możemy cieszyć jeszcze bardziej niż zwykle. A za kilka minut w Radiu Złote Przeboje podsumujemy naszą rozmowę dzisiaj o ciekawych, godnych zapamiętania tekstach klientów w naszym cyklu Robota nie zając. Do you remember?

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
15: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
16: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
17: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
18: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
19: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
20: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Poniedziałkowy temat dziś to było, czy macie swoje ulubione, niezapomniane teksty klientów. No i mamy zwycięzcę, zresztą sami posłuchajcie, czy taką sytuację można byłoby w ogóle zapomnieć.
2: Jeśli chodzi o dziwne powiedzenia klienta, kiedyś pani kupiła ode mnie rower i za parę dni zadzwoniła, że światło jej się nie świeci. Powiedziałem, dobrze, proszę przyjść, może żarówka. No i przyszła z tym rowerem, pokazując mi na odblask, mówi, no widzi pan, że się nie świeci? No ja mówię, no dobra, ale przecież to jest odblask. No tak, ale się nie świeci, chyba jest zepsute. Co ja miałem jej powiedzieć?
1: Pozdrawiam serdecznie, najserdeczniej, i ten nieświecący odblask zostali już ze mną naprawdę jako dobry znak, że wszystko jest z rowerem okej. Dla ciebie kubek Radia Złote Przeboje w kolorze białym, pojemny, uwielbiamy w nim pić kawę tutaj w pracy. Świetny do pracy, pozdrawiam serdecznie, dzięki za wszystkie telefony i maile. Jutro znowu sobie porozmawiamy.

0: złote przeboje. Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach, Kraina Wędlin, gwarancja smaku. 2+1 gratis.

0: dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemne. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
12: Reklama.
15: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

podczas gdy żółte i pomarańczowe barwniki, czyli karotenoidy i ksantofile są w liściach obecne przez cały rok i po prostu odsłaniają się po zaniku zielonego chlorofilu, o tyle intensywna czerwień antocyjany jest przez drzewo produkowana od zera dopiero jesienią. W świecie nauki wciąż trwa gorąca debata na temat tego, po co drzewo wkłada tyle energii pod koniec swojego cyklu w to, żeby liście były czerwone. I są dwie główne teorie, że antocyjany działają jak filtr UV i chronią osłabiony liść przed słońcem w zimne dni. Jest teoria barierowa, antyszkodnikowa, że ta czerwień to sygnał ostrzegawczy dla szkodników. Nie wchodź na mnie, jestem niesmaczny. Tak czy tak, człowiek z liściem na głowie wejdzie do autobusu.

Funky Town to był rok 1980, no a teraz prawie za 5 minut godzina 13 i najważniejsze wiadomości, tym razem z Polski i ze świata, posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
13: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
14: Nie żyje 44-latek postrzelony wczoraj w Bukowinie. Ewakuacja na lekcji chemii, poszkodowana jest nauczycielka. Koniec letniej aury w Tatrach, w górach robi się już zimowo. Dorota Wardycka, dzień dobry. W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w Bukowinie w województwie małopolskim. Do szpitala trafił też postrzelony w nogę 36-letni mieszkaniec tego samego miasta. Według policji lżej ranny mężczyzna zeznał, że obaj nie znali napastnika i zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. W wyniku policyjnej obławy 52-letni mieszkaniec Bukowiny został zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli broń, z której padły strzały. Dziś zatrzymany ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie być może usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcję chemii w szkole podstawowej w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku doznała obrażeń, a 80 uczniów musiało opuścić budynek. Na miejsce przyjechali strażacy. Okazało się, że nie był to wybuch, a niekontrolowana reakcja chemiczna, która nie stanowiła zagrożenia dla uczniów. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
15: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
14: Noce przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Kolejną rywalkę tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią Ukrainka Aleksandra Ołejnikowa lub Amerykanka Vivian Wolf.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dla wszystkich romantyków, którzy lubią deszcz i chmury, dzisiaj dobry dzień. W całym kraju przelotne opady deszczu, możliwe także burze, ale przejaśnienia także. Po południu 14 stopni na wschodzie, w Trójmieście 16 stopni, a we Wrocławiu i Legnicy 17. Wiatr mamy umiarkowany. 2 minuty po godzinie 13 wchodzimy w kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. No to teraz płomienie, prawdziwe płomienie miłości z roku 1988. Fancy, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Utwór przeciętny, w sumie nudny, a sam teledysk, jak napisał Mark Carr w Chicago Tribune, to nie jest żaden film muzyczny, to, przepraszam Michael, po prostu teledysk. To był rok 92, kiedy teledysk do wielkiego przeboju Jacksona Remember the Time powstawał w Universal Studios w Hollywood. Reżyserował go najgorętszy młody reżyser w Hollywood, John Singleton. Akcja teledysku rozgrywa się, jak wielu z nas pamięta, w starożytnym Egipcie. Przedstawia on czarną arystokrację z Eddie Murphym jako egipskim faraonem i piękną modelką Iman jako jego królową. Michael Jackson jest ubrany w kostium ze złotej satyny, ma na sobie złotą kolczugę, białą spódnicę z takim zwisającym, bogato zdobionym pasem, czarne spodnie i czarne buty, fajerwerki, egipskie tancerki, efekty specjalne, zaczarowany piasek. Krótko mówiąc, misterna produkcja, której koszt wyniósł 2 miliony dolarów i stała się jednym z najdłuższych teledysków Jacksona, trwającym ponad 9 minut. No i teraz przed nami w Radiu Złote Przeboje, nazywany przez cynicznych i złośliwych recenzentów nudnym i przeciętnym, wielki przebój Remember the Time.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.

Pieśń Jana i Heleny śpiewa Izabela Skorupko. Bardzo blisko było do tego, żeby Dumka na dwa serca nosiła właśnie taki tytuł, Pieśń Jana i Heleny. A śpiewać ją miała Izabela Skorupko, odtwórczyni roli Heleny Kurcewiczówny w filmie Ogniem i Mieczem. Aktorka odmówiła, obawiając się, że nie udźwignie tak wymagającego muzycznego wyzwania. Wtedy powstał pomysł, żeby to jednak był duet i partia śpiewana przez Skrzetuskiego, a właściwie już później Mietka Szcześniaka, powstała później. Ten tytuł, Pieśń Jana i Heleny, tekściarzowi wydawał się zbyt oczywisty i ostatniej nocy przed pokazaniem piosenki wymyślił jednak tytuł tak dobrze nam znany, Dumka na dwa serca. No a potem powstał pomysł, żeby ten przebój zaśpiewała Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak. Wszystko poszło dobrze i mamy ten wielki przebój. Dumka na dwa serca, Radio Złote Przeboje, Edyta i Mieczysław.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. BizonUltraTrail.pl.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Najwspanialsze, najciekawsze i niebanalne, największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. A wśród nich dzisiaj piosenka szczególna. To ostatni wielki hit w historii wspaniałej formacji 2 plus 1, stworzony w zaskakującym jak na ten zespół synth-popowym klimacie utwór, wydany w roku 1984, czyli Wielki Mały Człowiek, zdobył szczyty PRL-owskich list przebojów i w radiu, i w telewizji, i to w czasach, kiedy takie uznanie zależało od czynnego udziału słuchaczy i widzów. Autorem tekstu jest legendarny Andrzej Mogielnicki, który wybitnie udało się uchwycić klimat Polski lat 80. Zresztą sami się o tym przekonajcie.
0: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Lighthouse Family High w Radiu Złote Przeboje. High, mówię też do Doroty Wardeckiej, która jest już w studiu, a to znaczy, że zbliżają się wiadomości o 15.
1: Tak, i zbliża się też zima, chociaż może jeszcze nie wszyscy o tym myślimy, ale pierwszy śnieg już się pojawił, mróz też.
0: Nie,
1: gdzie?
0: Nie.
1: Tak, i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9:00 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9:00 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
10: Jeden z postrzelonych nie żyje, sprawca zatrzymany. To w Bukowinie w Małopolsce. W Tatrach nagła zmiana pogody, jest śnieg i mróz. Rusza zgrupowanie polskiej kadry, pierwsze po mundialu. Nie żyje jeden z dwóch mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukowinie koło Olkusza. Zmarł w szpitalu. 44-latek miał poważne obrażenia, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
11: Miał ranę postrzałową przedramienia. Tutaj mówimy o bardzo dużej utracie krwi.
10: Życie drugiego z postrzelonych mężczyzn nie jest zagrożone. Sprawca został zatrzymany. Policja nie zna na razie motywów. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Wjazd autokarów do Polski został zawieszony na czas rozbudowy budynku odpraw autokarowych. Autokary w tym czasie będą kierowane m.in. do Korczowej, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Tomasz Zybiński.
12: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
10: Prace potrwają do końca listopada przyszłego roku. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś mieszkańcy m.in. powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu Krakowskiego w związku z ćwiczeniami w Skawinie, a odbędą się one jutro. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
13: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
10: Warunki na szlakach szybko się pogarszają, mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. Zbiórka w hotelu do godziny 18, wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, a więcej o tym Michał Waszkiewicz.
14: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
10: A pierwszy mecz Polaków już w piątek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Avengers Koniec Gry wraca do kin i to w wersji rozszerzonej. Hit Marvela do zobaczenia będzie od piątkówki na Helios w Białymstoku. Opowiada o ocalałych bohaterach, którzy próbują odwrócić skutki działania szalonego tytana, który wymazał połowę istnienia we wszechświecie. Fani gatunku już zacierają ręce, a krytycy wieszczą, że drugi najbardziej kasowy film w historii podwyższy swój wynik bardziej niż zakładano. Żywa scena teraz, bo do premiery szykuje się teatr dramatyczny w Białymstoku i w sobotę w kinie Ton pokaże sztukę pod tytułem Koleżanki. Na scenie błyskotliwe dialogi, mistrzowsko skonstruowane intrygi, komizm sytuacyjny, a także tematy damsko-męskie. Nie zabraknie dowcipu i scenicznego absurdu. Na koniec coś dla aktywnych i tych, którzy nie lubią tłumów na lodzie. Dziś ślizgawki na lodowisku w Białymstoku są o 17 i 19.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
9: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin 16 stopni, to te najwyższe temperatury, około 14-15. W centrum najniższe dzisiaj nad morzem i w górach w Zakopanem tylko 7 stopni. Ciągle wszędzie może przelotnie popadać, mogą zdarzyć się burze, a także drobny grad. Nagadali i jeszcze było im mało. Marzena Rogalska i jej gość, którego przypomnimy o 15.30. Jerzy Telesiński. Mało wam weekendu? To ze mną zostańcie.

Pojutrze w Peru, w niedzielę w Chile Robbie Williams koncertuje w Ameryce Łacińskiej. Dobrze to sobie chłopak wymyślił, bo w najbliższych dniach pogoda na miejscu to jakieś 29-30 stopni i pełne słońce. Deprechy jesiennej brak. A komu pochmurne polskie niebo dzisiaj doskwiera, niech sobie wpuści trochę optymizmu i luzu przez głośniki. W Radiu Złote Przeboje w tej sprawie właśnie Salt and Pepper.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: No zaśpiewała Jennifer Lopez, zaśpiewała Marzenko droga, tylko że ja mam zupełnie inną kwestię do ciebie. Mianowicie, wy się zachowujecie jak niegrzeczne dzieci.
1: Niegrzeczne dzieci, które co chwilę dostają uwagi w dzienniczku. Trochę wygląda to tak, że Igor mówi, ja się śmieję, tak, by nie rzec rechocze. Idźmy dalej. W ogóle kocham tych gości, którzy mnie doprowadzają do łez. Maria Dębska też mnie doprowadziła do łez.
0: Dzieci temu, tak.
1: Tak, no, doprowadziła mnie do łez. Kto jeszcze nie słuchał tego programu, polecam. Taki wątek samochodowy, pychota. No a Igor, proszę cię,
0: jego parodię.
1: Każdy wątek pychota. Więc Igor, jego podejście, to jak on cudownie się rozmościł w tym byciu w pojedynkę na scenie. Chociaż tam mógłby mi dać jakieś tam epizody, nie
0: ja
1: uważasz?
0: Ja nawet w ogóle uważam, że powinien.
1: No, a ja go o to nie zapytałam. Ale zapytałam za to o wiele innych bardzo interesujących rzeczy.
0: No to niniejszym zapraszamy na YouTube'a Radia Złote Przeboje, żeby z Igorem Kwiatkowskim w towarzystwie Marzeny Rogalskiej porechotać. A teraz Seweryn Krajewski dla ciebie, Marzenko.
1: Widzisz, jak ładnie ty potrafisz...

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
0: Lidl, to się opłaca.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ.

0: Dowiedz się więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydane na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
5: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl

Barbara Brenningen była jedną z pierwszych artystek ery wideoklipów, która współpracowała z reżyserem nagrodzonym Oscarem. Teledysk do piosenki został nakręcony w New Jersey, wyreżyserował go William Friedkin, ten od Egzorcysty czy Francuskiego Łącznika, a ciekawostka jest taka, że dla ówczesnych Stanów Zjednoczonych klip okazał się zbyt dwuznaczny, natomiast w Europie i poza nią nikt nie miał dylematów moralnych.

0: Poniedziałek z największymi gwiazdami, najcudowniejszymi piosenkami na świecie i do tego jeszcze wiadomości, tylko te sprawdzone. No i zbliżają się, będą o 16.
1: Życie polskiego pacjenta ma się polepszyć, poprawić. Mają zniknąć różne nieprawidłowości i obsługa w przychodniach na przykład ma być lepszej jakości. Stoi za tym nowy program, nad którym pracował między innymi Rzecznik Praw Pacjenta, a o szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Radio Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 21 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
15: Zmiany na lepsze dla polskich pacjentów. Takie są założenia nowej strategii. Po obniżeniu ratingu Polski PiS chce informacji od ministra finansów. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na nowych banknotach o nominale 20 euro. Ma poprawić jakość świadczeń udzielanych w przychodniach i szpitalach oraz pomóc wyeliminować w nich nieprawidłowości. Takie są założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili je dziś w Gdańsku, czemu przysłuchiwał się Paweł Radzewicz.
16: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
17: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
16: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste. Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
15: Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
18: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
15: Zmiany są już też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. PiS chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to po raz pierwszy od 24 lat. Jak przyznają eksperci, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
19: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej.
15: Komentuje profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo na przykład Beethoven, ale premier Donald Tusk zachęca.
20: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
15: Decyzję o tym, jak będą wyglądać banknoty, mamy poznać pod koniec roku.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
15: Magda Tkaczek, zapraszam i na początek kino Helios w Galerii Alfa w Białymstoku. Tam na dużym ekranie trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. O tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii, ukazuje wojenny dramat Niebo nad Normandią. Tymczasem do Fast Parku wróciła Dyniolandia. W tym roku na farmie znalazło się ponad 50 ton dyń, a obok nich są jesienne dekoracje, miejsca do zdjęć i atrakcje znane z parku. Z farmy wypełnionej dyniami można korzystać do końca października. Na koniec padel, sportowa rywalizacja i atmosfera turnieju. Już za tydzień w sobotę i niedzielę ośrodek sportowy Zawady będzie obchodził pierwsze urodziny i z tej okazji zamieni się w arenę zmagań miłośników jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych. Będzie turniej padla, a dla dzieci także warsztaty na nauki gry, można się zapisywać.
21: Radio Złote Przeboje 101 FM.
22: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Pogoda.
23: Dzień nadal z przelotnym deszczem, miejscami możliwe burze, lokalnie drobny grad. Maksymalnie dzisiaj na Podhalu do 9 stopni, teraz nawet odrobinę mniej. W centralnej Polsce, w okolicach Łodzi mniej więcej 14 stopni. Najwyższe temperatury na zachodzie 16, w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
23: Austriacy od dziesięcioleci tak właśnie serwują kawę i nie chodzi ani o mleko, ani o śmietankę, tylko inny dodatek, o którym powiem Wam bardzo chętnie o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek. W ramach muzycznej kofeiny Ricky Martin.

0: sobie pas.
1: Flinta Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Skawiński i Tkaczyk na scenie za to. No i uwaga, mamy bilety na koncert w ramach trasy Królowie Życia. Już dzisiaj po 18 zaczynamy rozdawać podwójne zaproszenia do Atlas Areny na 11 października. A wybrać się szczególnie warto, bo to są koncerty z okazji 50-lecia współpracy tych dwóch artystów właśnie. Jak się zgłosić po bilety? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Już dzisiaj wygrywajcie sobie podwójne zaproszenia. Trzymam kciuki.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail 3 października. bizonultratrail.pl.
3: Autopromocja.
4: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
5: Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
19: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Owszem, mamy poniedziałek z największymi przebojami lat 80. i 90., ale teraz ogłaszam przerwę w poniedziałku. Pora na kawkę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chociaż większość do kawy dodaje mleko lub śmietankę, w Wiedniu robią to inaczej. Do każdej filiżanki dodawana jest szklanka zwykłej wody, co Austriacy kultywują od pokolenia. A warto wspomnieć, że wiedeńska kultura kawiarniana jest tak wyjątkowa, że w 2011 roku UNESCO wpisało ją na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za tym nawykiem kryje się dość prosta logika. Otóż pijąc wodę przed pierwszym łykiem kawy, płuczemy język z aromatów pozostałych w ustach po jedzeniu albo po słodyczach. To regeneruje kubki smakowe, a kawa dociera w najczystszej postaci. Dzięki temu możemy również wyczuć subtelne nuty, takie jak orzechy czy karmel, które łatwo zanikłyby nam po obfitym obiedzie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Dziś pogoda zmienna. W wielu regionach jeszcze po południu może przelotnie padać deszcz. To znowu może się rozjaśniać, ale chłodno, bo od 9 stopni dziś na Podhalu, 15 w centrum, do 18 w zachodniej Polsce. Uwaga, na trasie S19 między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery w pasie rozdziału utrudnienia w stronę Rzeszowa.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

We Wrocławiu i w Krakowie w przyszłym tygodniu wystąpi Garu. Już w młodości spotykałem wielu ludzi polskiego pochodzenia. Zawsze uważałem, że Polacy są ludźmi gościnnymi, pełnymi szacunku dla innych, a czasem mają w sobie również pewną tajemnicę i głębię. I właśnie to wszystko bardzo szanuję, powiedział Garu. No, to się widzimy.

0: Tell It To My Heart, Taylor Dan i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 wiadomości.
1: A w nich bardzo dobra wiadomość dla zwłaszcza tej jednej osoby, która ten tydzień w Polsce zaczęła wyjątkowo dobrze, bo po wygraniu szóstki w sobotę w Lotto. I jaka to kwota, o tym przypomnimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
4: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika.
5: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji.
6: Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
5: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie. Jest 21 września. Zapraszam na wiadomości. Dorota Wardecka.
7: Kolejna rozprawa w sprawie Sebastiana M., a końca procesu nie widać. Policja zabezpieczyła broń, z której strzelał napastnik w Bukowinie. Wstęp do Wenecji dla turystów ma jeszcze podrożeć. Nie widać końca procesu Sebastiana M., który w 2023 roku spowodował wypadek na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. O tym, co dzieje się dziś na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
8: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładne okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
7: Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukowinie koło Olkusza jeden mieszkaniec strzelał do dwóch innych. Zginął 44-letni mężczyzna, drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji.
9: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
7: Broń została przekazana do badań. Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Zmianami w wynagrodzeniach lekarzy rząd zajmie się jutro. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby wedle założeń 240 zł. Nowe zasady miałyby objąć od razu nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano roczny okres przejściowy. Potężna wygrana padła w weekend w Lotto. Jeden z graczy trafił 6 i na jego konto trafi kwota ponad 44 milionów złotych, pomniejszona oczywiście o 10% podatek. Tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat, a zwycięzca prawidłowo wytypował liczby 3, 6, 9, 22, 40 i 48. Opłata za wstęp do Wenecji obowiązująca od 2 lat w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro. Teraz to 5, 10 euro. Jak zauważają władze, nieskuteczne, bo opłata nie ogranicza masowej turystyki. A w tym roku obowiązywała od 3 kwietnia do końca lipca w święta i weekendy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Najniższe temperatury na Podhalu w Zakopanem 7 stopni, najwyższe w Poznaniu 16 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, Gdańsku około 15. Wszędzie pochmurno. Mogą zdarzyć się burze i lokalny grad. Nie taki poniedziałek straszny, jak go malują, zwłaszcza o tej porze, a i jeszcze rozbrojony największymi przebojami lat 80. i 90. to już w ogóle. Jerzy Telesiński, witajcie. Kultowa piosenka kultu na początek.

O wrednej z natury kobiecie zaśpiewali panowie z duetu Holly Oates, a muzycy z M People odwdzięczą się piosenką o prostackim, gburowatym facecie. Czyli można powiedzieć, że w ramach wojny płci dla każdego coś miłego. Największe przeboje lat 80. i 90. Graliśmy, gramy i będziemy wam grać.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Monako, czyli Gala Książęca, się odbyła. Nie książę Albert był tam jednak gwiazdą pierwszej wielkości, tylko raczej Christina Aguilera, która nie tylko zaśpiewała, ale chętnie pozowała fotoreporterom. No, ciężki kawałek chleba. No.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć

0: zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Mokro i ślisko dziś po południu i wieczorem w większości regionów. Jutro również przelotnie będzie padać, a na południu, wschodzie i w centrum może również zagrzmieć na ocieplenie. Nie ma co liczyć jutro od 14 do 18 stopni. W Wielkopolsce na A2, uwaga, między węzłami Słupca Września. Na 212 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery ochronne. Jeden pas ruchu może być nadal zablokowany.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM. Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

0: Black or White, Michael Jackson, rok 91, a więc lata 90. w doskonałym wydaniu. Już za moment Alphaville, Sounds Like a Melody i lata 80. A między tym wszystkim zgrabnie jeszcze zmieści się Tomek Brali. Będzie was zapraszał na to, co dziać się będzie po godzinie 18. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nie wiem, czy ja się zmieszczę między tyloma wspaniałościami. No może jakoś się wcisnę. 40 milionów złotych słuchaliśmy w wiadomościach. Ktoś zgarnął, doszliśmy do wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają, prawda? No,
0: jakbyśmy mieli okazję wypróbować, wiedzielibyśmy więcej, a tak póki co nie mamy wyboru. Musimy tak mówić, prawda?
1: Musimy. Słuchajcie, ale będę miał dla was po 18 mnóstwo wspaniałości. No może nie 40 milionów, ale coś fajnego się znajdzie.

0: To zespół Alfa Willi, fantastyczny Marian Gold, z którym dzisiaj słówko zamienimy, obiecuję, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. Uchylę rąbka tajemnicy, ale powiem już teraz na ucho, będą atrakcje koncertowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
2: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Yes.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama.
4: Poniedziałkowy wieczór, przed nami za chwilę zaczynamy program Cała Muzyka, zerkniemy też do prognoz, tym bardziej, że pogoda ostatnio gdzieniegdzie kaprysi. To wszystko za chwilę, teraz czas na wiadomości sportowe.
5: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, napastnik Marcel Reguła dostali dodatkowe powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Drągowski zastąpi Kamila Grabarę, który doznał poważnej kontuzji, a Reguła Adriana Benedyczaka, który także wypadł przez uraz. Jesienne mecze opuści ostatecznie również Filip Rózga. Pierwszy z serii 4 meczów w Lidze Narodów w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Euro i na Mundialu.
5: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października. www.bizonmtb.pl.
6: Pogoda.
4: W nocy co prawda sporo chmur, ale też czekają nas większe przejaśnienia na zachodzie, a nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej w rejonie nadmorskim, tu do 13. Jutro w dzień pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz, w Tatrach opady śniegu. Miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie do 19 na północnym zachodzie. No to już wiemy co i jak z pogodą, ale żeby śnieg, ale żeby 18 centymetrów. No dobrze, teraz prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje, ponieważ chyba wszyscy stęskniliśmy się za upałami. No to za kilka minut najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Lightback i Sunshine Reggae. Wpadnie do nas muzycznie Rod Stewart, no a teraz artystka, która podobno kończąc szkołę usłyszała kiedyś: będziesz sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. Kim White.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. No, gdyby policzyć jego wszystkie wielkie złote przeboje, pewnie przekroczylibyśmy liczbę 100, a może nawet i więcej. Teraz artystka, która też ma sporo przebojów, o, ale po latach jakoś tak się złożyło, że pamiętamy tylko jeden, czyli piosenkę Lepszy Model. No właśnie, trochę prowokacyjnie kiedyś zapytaliśmy Kasię Klich, z czym jest po latach najbardziej kojarzona?
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy Model. Patrz, łatka gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
0: No to słuchamy w takim razie Kasia Klich teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment bardzo dobre wieści koncertowe, zwłaszcza dla fanów zespołu Kombi.

To jest chyba najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Sunshine Reggae zespół Laidback. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. Słuchajcie, już 11 października w Łodzi na scenie pojawią się legendarni Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, czyli zespół Kombi. 50-lecie pracy, no to jest nie do uwierzenia pół wieku, prawda? Dlatego koncert chyba całkiem zasłużenie nosi tytuł Królowie Życia. No i możecie tam być. Gorąco zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Znajdziecie bardzo proste zadanie. W 5 słowach opiszcie, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Zapraszam gorąco, zostawcie numer telefonu do siebie, no a ja przed 20 na pewno do kogoś w tej sprawie oddzwonię. 2 podwójne bilety do Łodzi na 11 października, koncert Królowie Życia, czyli zespół Kombi w szczytowej formie. No to zapraszam na złoteprzeboje.pl, traficie, mam nadzieję, bez trudu. No a teraz zespół, który na scenie też jest od lat, to już 43 lata, no ale do Kombi startu nie mają, jeżeli chodzi o długość kariery. Bon Jovi.

Zespół Bon Jovi to jeden z zespołów, przed którymi jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira. No i słuchajcie, co ciekawe, o ile doskonale wspomina spotkanie z zespołem Aerosmith, razem urządzili sobie nawet imprezę, o tyle spotkanie z Bon Jovi, zdaniem Artura Gadowskiego, no nie należało do najfajniejszych. No dobrze, Olivia Newton-John i John Travolta to za chwilę, za moment też zespół T-Love.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
21: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
22: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
21: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
23: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
24: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
23: No tak. 10 na 10.
25: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
23: Co za dzień.
26: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
28: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
0: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Deszczowy i pochmurny początek tygodnia, choć w wielu regionach poza przelotnym deszczem również przejaśnienia. W nocy również popada miejscami, zagrzmi, nad ranem będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia również przelotny deszcz, a miejscami burze od 14 do 18 stopni maksymalnie na termometrach. Na A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg, zderzenie motocyklisty z osobówką, mogą to być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Tilaf, czyli zespół, który na scenie jest już prawie 45 lat. No, zasłużyli sobie na miano legend. Zresztą Muniek Staszczyk przyznał, że jeżeli ktoś jest na scenie tak długo, no to staje się legendą i nie ma nic przeciwko upływowi czasu. Ale pamiętam, rozmawialiśmy o czasach minionych. Muniek Staszczyk wspominał podpisywanie kontraktu, po którym wszystko się zmieniło. Rzecz działa się w pewnym lokalu. Pieniądze dostali pod stołem w walizce. No a ponieważ lokal cieszył się złą sławą, to jedyne, o czym marzyli, to, żeby z gotówką oddalić się w bezpieczne miejsce. Takie były czasy. Tilaf, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z Dave'em Stewartem. Rozmawialiśmy o ostatnich kilkudziesięciu latach i Dave Stewart wspominał, że doskonale pamięta nagrywanie pierwszej płyty zespołu. Co ciekawe, działo się to w warunkach, no, w które trudno uwierzyć.
1: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce. Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Ani mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decyduję

0: Chcesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam.
1: Tyle Dave Stewart w Radiu Złote Przeboje. Teraz Cukero i Paul Young, Senza una donna, a w planach jeszcze m.in. Cranberries, no i przypominam, po 19 podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli kombi w szczytowej formie. Koncert w Łodzi 11 października.

0: Ależ pięknie, Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19:00 wiadomości sportowe. Po 19:00 przypominam podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. W tej sprawie zapraszam na złoteprzeboje.pl.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
1: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wieści koncertowe dla fanów zespołu Kombi. Będą bilety. Minęła 19, teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa jest rozstawiona z numerem 5. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magdalinet. Przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października www.bizonmtb.pl.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda. Jutro pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz. W Tatrach opady śniegu miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na północnym zachodzie. W nocy co prawda sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia. Na zachodzie nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej nad morzem, tu 13.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: No, powiem szczerze, niespecjalnie podoba mi się 18 cm śniegu w Tatrach. Coś złota polska jesień chyba zaczyna nam kaprysić odrobinę, a ledwo się zaczęła. Kryzysowa narzeczona w radiu Złote Przewoje za chwilę, zespół Lady Punk, w planach też Charles and Eddie, muzycznie odwiedzi nas Blondie, no i przypominam o najważniejszym, jeszcze przed 20:00, koncertowo dobre wieści dla fanów zespołu Kombi. Będą bilety.

Charles and Eddie. Nigdy nie wiem, który jest który, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Początek lat 90. brzmiał właśnie tak. No dobrze, teraz powspominamy sobie razem z Blondie początek lat 80. A propos Blondie, a propos Debbie Harry, no to zawsze już pewnie będę pamiętał historię, którą mi opowiedziała Edyta Bartosiewicz. Jak to trochę przypadkiem spotkała się z Blondie w pewnej restauracji w Londynie. No i Blondie zachowywała się bardzo ekstrawagancko, karmiąc Edytę Bartosiewicz owocami morza, które miała na talerzu. Co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę towarzyszącą, z którą przyszła sama Debbie Harry. No ciekawe, ile takich tajemnic jeszcze kryje show biznes, prawda? Blondie teraz w Radiu Złote.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, też jestem podekscytowany, przeglądając wasze wpisy na złoteprzeboje.pl. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszam was gorąco na koncert zespołu, który, no, wydawać by się mogło, jest na scenie od zawsze. Być może dlatego trasa koncertowa zespołu Kombi w ramach 50-lecia nosi wszystko mówiącą nazwę Królowie Życia. Tak też zatytułowana jest książka, którą panowie jakiś czas temu popełnili. No i kiedy zapytałem ich, dlaczego akurat taki tytuł i dlaczego tak późno zdecydowali się na książkę, no to stwierdzili, że tak wyszło.
1: Ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: Tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli zespół Kombi. Już za niedługo będę miał bilety dla was na ich koncert. Łódź, 11 października. Kto się wybierze, no to się okaże już niebawem.

Duran Duran. To jeszcze z czasów, kiedy w filmach o Bondzie można było usłyszeć ponadczasowe złote przeboje. No tymczasem wszyscy chyba czekamy niecierpliwie na nowego Bonda. Właściwie to wszystko już wiadomo, jeżeli chodzi o reżysera. Wszystko wiadomo na temat wytwórni. Jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, a mianowicie aktor. Kto zostanie nowym Bondem? Lista podobno jest coraz krótsza.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
23: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
23: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.

The Best, czyli wciąż najlepsza Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon, no i to będę ja, z bardzo dobrymi wiadomościami. Wiadomości koncertowe 11 października w Łodzi. Królowie Życia, czyli zespół Kombi, 50 lat na scenie. To jest nie do uwierzenia, zwłaszcza jak próbujemy sobie przypomnieć, co robiliśmy 50 lat temu.

0: To zespół New Order, koniec lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora na to, na co wszyscy chyba czekamy, czyli podwójne bilety na koncert Królowie Życia, zespół Kombi w Łodzi 11 października. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was zadanie, czyli w 5 słowach opisz, z czym kojarzą się Królowie Życia. No i na naszych stronach internetowych mnóstwo ciekawych wpisów znalazłem, między innymi Jacek. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jacek, czyli największy w Polsce fan zespołu Kombi, prawda to?
1: Tak, nie tylko Kombi, ale bardzo lubię polskie zespoły.
0: Czy ty pamiętasz, co napisałeś, czy mam przypomnieć?
1: Pamiętam, żyj krótko i szybko.
0: Żyj szybko, umieraj młodo, tak to dokładnie jest.
1: Żyj szybko, umieraj młodo. To takiego było.
0: Jacek, było. Słuchaj, żyj szybko, ale żyj nam 100 lat. Idziesz na koncert zespołu Kombi.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. Ale ciekawych wpisów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. W 5 słowach powiedz, z czym ci się kojarzą Królowie Życia. No i również w 5 słowach zmieścił się Janusz. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, pamiętasz, co napisałeś? Czy mam przypomnieć?
2: Wszystko, czego dusza zapragnie.
0: Mieć wszystko, czego dusza zapragnie. Tak. To jest twój wpis. Januszu, powiem tak, jeżeli twoja dusza pragnie biletów na Kombi, no to masz wszystko.
2: No to jest super.
0: Od dawna jesteś fanem?
2: No bardzo dawno.
0: To będzie 50 lat czy mniej?
2: Nie, mniej trochę, mniej. Ale około 40.
0: Około 40. Janusz, słuchaj, no to wręczam w takim razie podwójne bilety. Baw się dobrze w Łodzi.
2: Dziękuję pięknie.
0: No i to oczywiście nie koniec biletów. Zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Kolejne bilety będą już jutro.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Golden Brown w Radiu Złote Przeboje. Tymczasem powoli zbliża się 20 po 20 nasza radiowa strefa gości. Zostańcie koniecznie z nami, będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika?
3: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Co za dzień.
11: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
16: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travistofast i Travisto. Aflofarm.
17: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie Rzeszok oraz asortyment żełału od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
21: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj gwiazdy światowego formatu. Na początek artysta, który swoim sukcesem przed laty, jak przyznał, był odrobinę zaskoczony. Obecnie największego przeboju zespołu Alphaville pewnie słuchała połowa populacji Ziemi. Marian Gold, zespół Alphaville, na scenie ponad 4 dekady. Dlatego tematów na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą, w jednym z nich udzielonych dawno, dawno temu. Wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą. Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami, w sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne.
1: Everything is different now.
2: Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście Marian Giont, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: So you could really create polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze
1: 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić. Od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego. Wtedy myślę, mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób. To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy. Ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
0: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
2: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
0: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz. Podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80?
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen zachodu, wiesz. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem, Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiamy.

0: A mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
1: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
0: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
2: As a danger or as a threat. It's just another composer.
1: Kompozytor, no, albo wykonawca.
0: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
1: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
0: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.
1: No a skoro już światowe gwiazdy dzisiaj w programie Cała Muzyka, to za moment Mick Hucknall i zespół Simply Red.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Witaj.
1: Hi, how are you?
2: Witaj, cześć.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od nazwy, bo znalazłem bardzo zabawną historię związaną z waszą nazwą, Simply Red. Czy to jest prawda, że jest ona rezultatem swego rodzaju pomyłki, nieporozumienia?
2: Chyba wiem, jaką historię masz na myśli. Chciałem nazwać zespół Red, ponieważ w szkole nazywano mnie Red z oczywistych powodów i powiedziałem mojemu menadżerowi, może po prostu nazwiemy się Red. Odpowiedział, że nie możemy nazywać się tylko Red, może Just Red. Pomyślałem, po co dodawać Just? Czemu nie zostawić tylko Red? Powiedział, że to by się nie spodobało, więc może Simply Red. Powiedziałem wtedy, że wątpię, żeby się to przyjęło. Ludzie będą mnie nazywać Red i tyle, ale jak widać, byłem w błędzie, a on miał rację. I oto jesteśmy, Simply Red. But I was wrong
0: and he was right and here we are, Simply Red. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jesteście obecni w muzycznym biznesie od wielu, wielu lat. Jak zmienił się show biznes na przestrzeni tych ponad 35 lat?
1: That's going to take me half an hour to answer that question.
2: To zajmie mi 30 minut, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ten biznes zawsze się zmienia. Nigdy nie było tak samo. Zawsze się zmieniało i będzie się zmieniać. Teraz ludzie kupują jeszcze płyty. Za rok albo dwa wszyscy będą używać już tylko platform streamingowych i zakończy się era płyt CD. 20-25 lat temu nie było czegoś takiego jak płyta CD. Ludzie kupowali kasety i płyty winylowe, więc to cały czas się zmienia.
1: People were buying cassette tapes and vinyl. You know, it changes all the time.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Graliście w wielu krajach na całym świecie. Są jakieś różnice? Mówię o publiczności, o jej reakcjach.
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś różnice, bo tak naprawdę to, co ich wszystkich łączy, to to, że przychodzą posłuchać muzyki z Simply Red. To muzyka łączy ludzi.
1: So the response is generally the same, I would say.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Zaczynaliście w latach 80. Co sobie myślisz, kiedy stojąc na scenie widzisz drugą generację swoich fanów?
1: Well, I'm beyond the second generation. I think we're now dealing with third and fourth generation.
2: Myślę, że jestem już dawno za drugim pokoleniem. Teraz spotykamy się często z trzecią, a nawet czwartą generacją fanów. To dla nas jest ogromna przyjemność, że przyciągamy fanów w każdym wieku. Pamiętam, że kiedyś spotkałem na koncercie babcię ze swoją córką i wnuczką. Trzy pokolenia. Co interesujące, na koncertach Simply Red spotkasz ludzi bardzo różnych. Będą to zawodowi lekarze, profesorowie, mnóstwo różnych osobowości. Nasi fani to prawdziwa mieszanka społeczna.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Teraz będzie trudne pytanie, to znaczy samo pytanie chyba jest proste, zobaczymy jak pójdzie z odpowiedzią. Gdybyś miał się tak zastanowić, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: I think what I'm most proud of is the continuity, the consistency.
2: Najbardziej dumny jestem chyba z nieprzerwanej, ciągłej kariery. Pochodzę z Manchesteru, ale nie jesteśmy znani jako zespół z Manchesteru. A powodem jest to, iż doświadczyliśmy międzynarodowego sukcesu już na samym początku. Od pierwszego singla, Money's Too Tight to Mention, który stał się hitem na całym świecie, a więc ludzie patrzyli na nas jak na zespół o międzynarodowej sławie, nie jako lokalny zespół ze wschodniego Manchesteru. I udało nam się to utrzymać przez te wszystkie lata. Cieszyć się trwałym sukcesem od 1985, z czego jestem naprawdę dumny.
1: We've enjoyed consistent success since 1985, which I'm very proud of.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. A propos gwiazd, pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, opowiedział mi o swojej produkcji wina, o swoich pasjach z tym związanych. Powiedz mi, czy ty masz jakieś hobby albo pasję niezwiązaną z muzyką? Podobno też robisz wino.
1: Well, I used to make wine, but then my wife fell pregnant and we had a daughter. I didn't want to bring up my daughter on Mount Etna.
2: Tak, ja też kiedyś zajmowałem się produkcją wina. Ale kiedy moja żona zaszła w ciążę i urodziła się moja córka, nie chciałem, aby wychowywała się w okolicach góry Etna na Sycylii. Chciałem, aby rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii, więc nie mogliśmy zachować tego biznesu, będąc tysiące kilometrów dalej. Więc sprzedaliśmy to miejsce. Ale moje hobby to wino. Zbieram wino. Co zabawne, nie pijam zbyt często, ale kocham testowanie win z jedzeniem i w ogóle wina z całego świata. Niektórzy mają takie hobby jak modele pociągów, jak na przykład Rod Stewart, a moim zainteresowaniem jest wino. Wino z całego świata.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Hucknall, zespół Simply Red. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o jego ulubionych miejscach do grania. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
4: 21 właśnie minęła, dzisiaj gwiazdy światowego formatu w programie Cała Muzyka. Nazwa zespołu Simply Red miała brzmieć zupełnie inaczej, czyli Red. No, na szczęście Mick Hucknall, który upierał się przy słowie Red, nie postawił na swoim i mamy zespół Simply Red. Takich niezwykłych historii dzisiaj na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. No, prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Jagger, zespół Simply Red. Skoro mówimy o legendach, pamiętam, Rod Stewart kiedyś opowiadał mi, że kocha grać w Las Vegas, ponieważ traktują go tam jak Elvisa. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsce, oprócz Polski oczywiście?
1: No, not really, because...
2: Nie, tak naprawdę, chyba nie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka łączy ludzi razem, więc przychodzą na koncert, znając nasz zespół Simply Red i naszą muzykę. To właściwie sprawia, że publiczność jest taka sama, gdziekolwiek jesteś, bo mają tę jedną, jedyną wspólną cechę, czyli muzykę Simply Red. Nie ma to znaczenia, gdzie gramy koncert.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość, Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o muzyce. Jeden z twoich poprzednich albumów Big Love był pełen miłości. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że bez miłości nie byłoby nas tutaj. Powiedz, co sądzisz o innej swojej płycie, trochę różniącej się od Big Love, czyli o albumie Blue Eyed Soul.
2: Wśród moich znajomych żartuję, że album Big Love był takim moim tatusiowym albumem. Opowiada o więzi rodzinnej. Jest na nim piosenka dedykowana mojemu ojcu. Wiele piosenek jest o mojej żonie i córce. Nowa płyta bazuje bardziej na dobrej zabawie. Mieszają się na niej specyficzne gatunki muzyczne, jak soul, R&B, funk. Przedstawia mnie jako artystę Blue-Eyed Soul.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o ważnych artystach dla ciebie. Znalazłem listę płyt, które są dla ciebie rzekomo ważne. Rozpiętość jest no imponująca, od Rolling Stonesów do Milesa Davisa. Powiedz mi, w którą stronę jest ci nieco bliżej?
1: My musical tastes are very broad.
2: Mój gust muzyczny to niezła mieszanka, ale nie ma to ogromnego wpływu na przykład moją najnowszą płytę. Przez wiele lat byłem bardzo ciekawy, eksperymentowałem z jazzem, reggae i muzyką house i pop. Ale na tej płycie akurat zdecydowałem się skupić na Blue Eyed Soul i na tym gatunku.
0: On Blue Eyed Soul and this genre. Mick Jagger, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro rozmawiamy już o Milesie Davisie, znalazłem bardzo zabawną historię, jak to Miles Davis przerwał twoją rozmowę z pewną piękną kobietą. Co się wtedy czuje, jak Miles Davis mija cię i zaczyna z tobą rozmawiać?
2: Pamiętam to. On przechodził do toalety, a ja rozmawiałem akurat z piękną dziewczyną. Zobaczyłem go kątem oka i byłem bardzo podekscytowany, ponieważ byłem i jestem jego ogromnym fanem. Niespodziewanie zatrzymał się przy nas i zapytał: to ty jesteś Simply Red, tak? Kiwnąłem głową, na co on: bardzo podobał mi się twój album Picture Book. I odszedł. Znalazłem się wtedy w siódmym niebie. Po pierwsze, bo w ogóle wiedział, kim jestem. Po drugie, bo spodobała mu się moja muzyka. To było niesamowite. Następnym razem, kiedy go spotkałem, mieszkałem w Mediolanie we Włoszech. Mój przyjaciel Quincy Jones organizował nagranie albumu Milesa z Gilem Evansem, Sketches of Spain. Udało mi się spotkać go przed koncertem. Ja, Quincy i Miles razem spędzaliśmy czas przed koncertem i to była fantastyczna noc.
1: We were hanging out together before the show with Miles, myself and Quincy Jones, Gerald Albright, all these musicians, and this was a fantastic night.
0: Mick Jagger, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nie tak dawno czytałem biografię Phila Collinsa, pełną zabawnych historii, jak na przykład podchmielony Phil Collins kładł do łóżka podchmielonego Eryka Claptona. Powiedz mi, co sądzisz o takim odsłanianiu prywatności?
1: It depends.
2: To zależy. Jeśli jest to jakaś zabawna historia i może służyć rozrywce, rozrywce. Dlaczego nie?
0: Mick
2: Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Tak się zastanawiam, czy twoje piosenki mogą być swego rodzaju pamiętnikiem. Wiem na przykład, że New Flame jest dedykowane modelce, którą spotkałeś w Japonii. Co z innymi piosenkami?
1: Well, she's now married to Tommy Hilfiger.
2: Ta modelka to teraz żona Tommy'ego Hilfigera. To dopiero prywatna historia.
1: That's a private thing, isn't it? That's a conversation. I have always looked on my music as diaries.
2: Zawsze patrzyłem na swoją muzykę jako zapiski z pamiętnika. Całkowicie opierałem ją na doświadczeniach, jakie zdobyłem. Dlatego też nie muszę właściwie pisać autobiografii, bo muzyka od 1985 roku do dziś to tak naprawdę opis moich życiowych doświadczeń.
1: Has really just been a description of my life's experiences.
2: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o przyszłości muzyki.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z Rodem Stewartem, rozmawialiśmy o muzyce w internecie. Powiedział, że to wszystko wspaniałe, ale pod jednym warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych kanałach dystrybucji, takich jak, nie wiem, Spotify, YouTube?
1: Well, as we said earlier, music is always changing.
2: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, biznes muzyczny ciągle się zmienia i platformy streamingowe to przyszłość. Nie tylko Spotify, ale też Apple, YouTube. Fizyczne produkty już niedługo znikną. Może znajdzie się mała nisza na rynku dla winyli, ale poza tym podstawą będą streamingi.
0: Streaming is gonna be the main thing. Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Powiedz mi, co czujesz, kiedy prezentujesz nowy album? To jest trema, podekscytowanie? Co się wtedy czuje?
1: Well, I feel pleasure because I love my job. You know, I love my profession and
2: to ogromna przyjemność, bo kocham swoją pracę. Mam dużo szczęścia, że mogę dalej tworzyć piosenki, właściwie będąc całkowicie szczerym. Nie planowałem tworzenia tego albumu. Wszystko zaczęło się od rozmowy z moim przyjacielem. Kiedy zacząłem zapisywać teksty piosenek, później mogłem śpiewać melodie. Piosenki powstawały bardzo szybko. Pierwsza piosenka, którą napisałem, to Thinking of You. Pierwszy numer na płycie. A później już praca, praca, praca. Kocham proces tworzenia muzyki.
1: I love creating music. It's as simple as that, really.
0: Mick Hucknall w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Powiedz mi, co sądzisz o pewnego rodzaju połączeniu twojej muzyki z muzyką klasyczną? Mówię w tej chwili o albumie Symfonica in Rosso. Łatwo jest przenieść twoją muzykę na taki grunt, czy łatwo jest śpiewać razem z orkiestrą?
1: Well, that was a very exciting project.
2: To był bardzo ekscytujący projekt, ale też bardzo wymagający. To duża różnica, kiedy nie grasz do bitu. Grasz dla dyrygenta, na którego się nie patrzysz, a on stał za mną na scenie, więc zamykałem oczy i pozwalałem sobie poczuć muzykę i to, jak ją prowadził. Było to dla mnie wyzwanie i coś zupełnie innego.
1: Something different.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Rozmawiałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy z kilkoma brytyjskimi artystami, ze Stingiem, z Paulem Humphreysem, z OMD, z Rickiem Astleyem. Wszyscy oni, jak jeden mąż, użyli słowa disaster, czyli katastrofa, mówiąc o Brexicie. Co o tym sądzisz?
1: I agree. I hate it. I think it's terrible.
2: Zgadzam się z nimi. Nienawidzę tego. Myślę, że to okropna decyzja. To najgorsze, co możemy sobie zrobić jako naród.
1: I can't think of another.
2: W historii Wielkiej Brytanii nie ma innego takiego zdarzenia. Wojny światowe były związane z atakami innych narodów. To jest atak na samego siebie. I jak do tej pory nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, jakie byłyby tego wszystkiego plusy, zalety. To okropna wiadomość dla koncertujących muzyków. Blokadą będą dla nas granice. Generalnie przed wyruszeniem w trasę sprzęt zostaje wysłany znacznie wcześniej, kiedy ty podróżujesz do kolejnych miejsc. Więc kiedy spotkamy się z jakimkolwiek opóźnieniem związanym z dodatkową kontrolą, może zdarzyć się, że taki sprzęt nie dotrze na miejsce na czas.
1: Just because we don't know. And the other thing that makes me really sad about it is that
2: będzie to wszystko trzeba planować od nowa. Kolejna sprawa, która mnie zasmuca, to fakt, że na przykład moje pokolenie mogło cieszyć się swobodnym podróżowaniem od samego początku bycia w Unii Europejskiej. A teraz ja mam tego odmówić mojej córce. Co oznacza, że to pokolenie nie będzie mogło tak bez problemu mieszkać i pracować w krajach Unii Europejskiej. możliwość poznania polskiego chłopaka czy dziewczyny, wzięcia ślubu, poślubienia ich, bo pracują w Polsce czy w Londynie. Tego chcemy odmówić młodemu pokoleniu? To nie jest postęp, to jest krok do tyłu. I nienawidzę tego. Gdybym mógł, powstrzymałbym Brexit, za którym głosowali starzy ludzie żyjący w jakiejś fantazji. Więc zgadzam się z poprzednikami. Nie znoszę tego. Prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje programu Cała Muzyka. Pięknie dziękuję.
1: Thank you very much. Thank you.
2: Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, wycieczka w czasie i przestrzeni, no bo sprawdzimy, czego słuchały nasze ulubione gwiazdy, gdy same były dziećmi. Niespodzianek na pewno będzie sporo, bo pewnie okaże się, że niektóre z gwiazd słuchały dokładnie tego samego, co my. Tak było na przykład z Patrycją Markowską, która dorastała w rock'n'rollowym domu. Siłą rzeczy słuchała Perfektu, ale nie tylko.
2: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, jest, która... To jest

0: To taka rozmowa, że nowy zespół siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdy powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, wiesz, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, wiesz, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
1: Chcę mi się z tego śmiać, nie mogę z łóżka wstać, na moim brzuchu kot trenuje w lewo zwrot, w rozumie czuł nie śpi.
2: No a skoro pojawił nam się już kącik telewizyjny i wystąpił Krzysztof Ibisz, no to musi pojawić się też i Marcin Prokop. Czego słuchał będąc nastolatkiem?
3: Mówiąc serio jednym zdaniem, to uważam, że ze szczęścia i z radości nigdy żadne wielkie, wybitne dzieło ani muzyczne, ani filmowe, ani literackie nie powstało. Wszystko, co mi się podoba w sztuce, w kulturze, gdzieś wynika z trudnych przeżyć. Wszyscy Elvisa znają, ale tak naprawdę mało osób zna jego twórczość, to po pierwsze, a po drugie wie, że nagrywał też rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie wesołego radiowego przeboju. Pierwsze jego przecież płyty, pierwsze utwory to też kopalnia nie tylko hitów, ale też bluesów takich solidnych. Ale pewnie gdyby dzisiaj żył, to z Behemotem jakiś duecik by pierdyknął. Ale Elvis wielkim artystą był, tylko nie patrzmy na niego przez pryzmat taki jak na Słowackiego czy Mickiewicza, czyli wieszcza, którego się nie kwestionuje i którego czyta się z przymusu. Naprawdę, drodzy Państwo, posłuchajcie Elvisa z radością.
2: No, dzisiaj nam się szykuje wieczór niezwykłych niespodzianek, bo jak się przekonacie, część dziecięcych, młodzieżowych fascynacji gwiazd innymi gwiazdami zaowocowało karierami muzycznymi. Tak było w przypadku Łukasza Zagrobelnego, który przyznał, że gdyby nie pewien koncert, to jego życie być może potoczyłoby się zupełnie inaczej.
4: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert, uważaj, Szyjki na Stevensa i powiem ci, że strasznie mi się podobało, po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny, śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shaky Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, tyle płyt, były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje, to było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzieś był tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
2: No, jak słyszycie, gdyby nie koncert Shakina Stevensa, na którym był Łukasz Zagrobelny, to kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera. Jak się okazuje, sporo koncertowych dobrych wspomnień ma również Ania Wyszkoni.
5: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty. Mamy to szczęście, że mieszkamy we Wrocławiu, mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
2: Jednym z takich koncertów, który Ania Wyszkoni do dzisiaj pamięta, jest koncert Miki.
5: Już niesamowicie pozytywny, pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Wzruszyłam się na takim momencie, kiedy na scenę wyszedł taki duży, taka lalka kościotrupa, kierowana przez tam jakiegoś lalkarza. I to naprawdę tego się nie da opisać słowami, bo to było tak cudowne. Ten kościotrup wyszedł, miał takie duże rękawice i tak rękami zasłonił Mikę, tak jakby go chciał ochronić. I to była tak niesamowita chwila. Tego się nie da opowiedzieć, to naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
2: Gwiazdy o gwiazdach dzisiaj w pewnego razu w muzyce. A tak swoją drogą Ania Wyszkoni o swoich muzycznych fascynacjach opowie nieco więcej już za kilka minut.
6: Radio Złote Przeboje 101.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce wieczór niezwykłych opowieści gwiazdy o gwiazdach. No bo przecież artyści, których my uwielbiamy słuchać, też mają swoich ukochanych artystów. Kilka minut temu Ania Wyszkoń opowiadała o swoich koncertowych fascynacjach. I właśnie takich koncertów, które wiele w życiu potrafią zmienić, było zdecydowanie więcej. Ania Wyszkoń kiedyś opowiadała o koncercie Stinga.
2: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
1: Ale jak się okazuje, artystów zakochanych w muzyce Stinga jest zdecydowanie więcej. Choćby zespół Pectus.
3: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina w Toskanii.
4: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, a przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
5: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
6: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
1: Tyle zespołu Pectus. Jak się okazuje, moi drodzy, Sting ma zdecydowanie więcej fanów. Jednym z większych fanów Stinga jest Robert Gawliński.
7: Sting. Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Później co do Stinga, no oczywiście później płyta ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Tak samo Moniczka, już żeśmy po prostu pokochali Stinga. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo było, później się okazało dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, no to właściwie przybił taki... Właśnie taki krok milowy zrobił.
1: Dzisiaj artyści i ich muzyczne fascynacje. Jak słyszeliście, jest całkiem spora grupa fanów Stinga. No ale muzycznych niespodzianek będzie dzisiaj zdecydowanie więcej, bo o ukochanych artystach z dzieciństwa i o tym, kogo słuchali, rozmawialiśmy też między innymi z Piotrem Roguckim, aktorem, ale też muzykiem i wokalistą. No i posłuchajcie, co kształtowało nastoletniego Piotra Roguckiego.
8: No ja słuchałem radia, bardzo dużo radio słuchałem i tak naprawdę różne stacje i czasami całe wieczory spędzałem po prostu z rozgłośniami radiowymi. Zaczynał mieć na mnie wpływ, tak się zaczynał rozwijać nurt muzyczny polski w latach 80-tych, 90-tych. Był Hej, Kazik, T-Laf, te wszystkie kapele, czy Lady Punk, czy no, Budka Suflera, to już nie aż taki, ale Jam. Z Ryśkiem Rydlem jeszcze. No, największy wpływ taki, byłem, jeden raz w życiu byłem fanem ogromnym, była Sinead do Connor. Nie wiem dlaczego, ale po prostu uderzyła we mnie jej osobowość i jakby ten rodzaj muzyczny. To był ciekawy okres, bo tak naprawdę odkrywaliśmy, otwierały się granice między państwami i tak naprawdę ten kapitalistyczny jakby impact uderzył w Polskę z niesłychaną siłą i zaczął przejmować władzę nad umysłami. Potem dopiero, teraz dopiero zaczynamy dochodzić do siebie i się zastanawiać, co z tego było wartościowe, a co nie. Czy to genetycznie modyfikowane jedzenie rzeczywiście, oprócz tego, że fajnie wygląda, jest takie jest takie zdrowe, to samo w przypadku muzyki. Pojawiło się MTV, które było po prostu jakimś kompletnym przełomem tutaj u nas w kraju. No ale to wtedy właśnie się tak kształtował ten mój gust trochę. Nirvana i Guns N' Roses i takie inne zespoły. No generalnie ewolucja muzyczna u mnie od takiego zachłyśnięcia się banałami przebiegała bardzo, bardzo rozmaicie, bo teraz słucham absolutnie wszystkiego, no i tak już od parunastu lat. Wszystkiego, co jest nowatorskie, co jest eksperymentalne, co robi wrażenie, co jest trochę pod prąd, trochę inne niż nasz popowy, komercyjny chleb powszedni, który sączy się w supermarketach z głośników radiowych, kiedy sobie maszerujemy, kupując jakieś tam rzeczy.
9: I chyba wszyscy doskonale znamy przysłowie, czym skorupka za młodu. To przysłowie do muzyki pasuje idealnie. Co ciekawe, niektórzy artyści doskonale pamiętają swoje pierwsze muzyczne fascynacje. Choćby Kasia Stankiewicz, która przyznała, że pamięta, że jako kilkulatka zwróciła uwagę na Kate Bush, której piosenkę usłyszała w radiu.
10: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto tu śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty.
3: Nie, to samo.
10: I później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Julii Tagrzywa. Ciekawa jestem, jak minął Wam weekend, bo w Białymstoku, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę, działo się bardzo dużo. W Galerii Sztuki Marszant otwarta została wystawa pod tytułem Polifonia Materii, a w Podlaskim Instytucie Kultury ekspozycja Wielkie Żarcie. Przygotowałam do dzisiejszego programu relacje z obu tych wernisaży. Nowy sezon artystyczny rozpoczęła też Opera i Filharmonia Podlaska. W dzisiejszej audycji powiem o tym, co zobaczymy do końca roku. A będzie w czym wybierać. Nie zabraknie dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek. Ale w planach są również premiery i niespodzianki. Jakie? O tym za chwilę. Chcę zacząć jednak od zachęty, abyście jutro, czyli 22 września, świętowali Dzień Bez Samochodu. W Białymstoku tego dnia warto zostawić auto i wybrać transport miejski albo rower. Przejazdy białostocką komunikacją miejską będą bezpłatne dla wszystkich, bez biletu i bez dodatkowych dokumentów. Użytkownicy bajkera skorzystają z 60 minut bezpłatnej jazdy zamiast standardowych 25. 22 września wybierzmy aktywne i zrównoważone formy przemieszczania się, apelują władze miasta. No i właśnie autobusem można wybrać się m.in. do galerii, w których, tak jak wspomniałam, życie artystyczne ma się bardzo dobrze. W Galerii Sztuki Marszant można oglądać wystawę pod tytułem Polifonia Materii. Tytułowa polifonia idealnie oddaje charakter ekspozycji. Obrazy pokazuje 6 wyjątkowych artystek. Alicja Szkil, Barbara Drzemicka Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska oraz Karolina Dadura, pełniąca również rolę kuratorki. Zaprezentowane zostały dzieła mówiące odmiennymi językami malarskimi. Materia malarska, kolor, struktura i światło stały się niezależnymi głosami, które zamiast ze sobą rywalizować, stworzyły w przestrzeni galerii intrygujący dialog. Przy okazji wernisażu można było dostać nowy numer magazynu Marszant. Karolina Dadura.
2: Kuratorka, jednocześnie autorka wystawy.
3: Kobiety Marszanda to niezależne artystki, które biorą udział w wystawie Polifonia Materii i każda tak naprawdę zabrała swój własny, niezależny, autonomiczny głos w tej wystawie.
1: Może zacznij od swojej twórczości. Co tutaj pokazujesz?
3: Tak naprawdę w swoich tych dwóch pracach, które są na wystawie, tak naprawdę skupiam się na materii, na klimacie, na nastroju. Te prace są takie monochromatyczne, jednocześnie monumentalne. Teraz przed chwilą usłyszałam opinię od pana, że są w pewien sposób erotyczne, co jest bardzo dla mnie ciekawe, że wyzwoliły takie odczucia, zwłaszcza u mężczyzny. Także wydaje mi się, że dobry kierunek. Czerń, która towarzyszy mi od początku mojego malarstwa, tak naprawdę została jeszcze pogłębiona o kolejne brudne, ziemiste kolory i z dodatkiem oczywiście większej ilości światła. Także są to obrazy abstrakcyjne, z lekką naleciałością do krajobrazów, ale takich bardzo nietypowych i właściwie tylko z nazwy, a właściwie troszeczkę z podebraną perspektywą i z kompozycją.
1: Taka walka ciemności ze światłem.
3: Można to też tak interpretować. Tej ciemności jest więcej, jakoś tak siłą rzeczy, ale światło też się pojawia.
1: No i duże formaty, czyli twoje malarstwo jest ekspresyjne, tak? Duży format kojarzy się zwykle z taką ekspresją mocną.
3: Tak, zdecydowanie uwielbiam duże prace. Chciałabym jeszcze robić większe, oczywiście mam jeszcze większe prace. No zdecydowanie to inaczej wygląda, zwłaszcza takie malarstwo potrzebuje oddechu. Bo oczywiście można je robić na mniejszych formatach i to też wygląda ciekawie, tylko wymaga zupełnie innej kompozycji, zupełnie innego właśnie oddechu, ale duże prace, takie monumentalne, tak, to zdecydowanie uwielbiam.
1: Czym jest dla ciebie malowanie?
3: Nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale pewnie jakąś taką stroną mnie, takim moim dark side, tak mi się wydaje, bo każdy żyje tak naprawdę swoim życiem takim normalnym, prawda? Każdy ma swoją rzeczywistość, codzienność, obowiązki. A malarstwo, tak mi się wydaje, że to jest taka trochę ucieczka, ale też wyzwolenie. Coś, co daje spokój, ale jest też moim takim ciągłym chaosem.
1: Co czujesz, jak malujesz?
3: Wszystkie szajby wtedy wychodzą i się domagają uwagi. Myślę, że to jest cały przekrój emocji. Od radości, szczęścia, a właściwie to szczęście przychodzi z trudem po wielu, wielu warstwach obrazu i tak naprawdę pojawia się w taki moment, kiedy już wiesz, że ten obraz ci wyszedł, on jeszcze nie jest skończony i wiesz już teraz, co masz robić i już jest tak przyjemnie, czyli dopiero po takim procesie najtrudniejszym, kiedy wiesz, że ten obraz już się wyłania i już wiesz, że to jest to, i to jest taki moment dla mnie najistotniejszy. Już nawet sam koniec tego obrazu już nie jest tak ciekawy, jak ten właśnie moment zaskoczenia. To już jest to.
1: Czyli spełnienie, rodzi się spełnienie.
3: Tak, tak, no to jest dokładnie taki moment takiej radości. To trwa chwilę, no trzeba dalej robić, bo to nie ma co ukrywać, to nie można się nad tym bardzo zatrzymywać. Raczej to jest taki moment, że okej, mam to, złapałam to za nogi, dosłownie, jest to chwila szczęścia, taki mój mały sukces i potem dalej kończę obraz.
1: Jak się to malarstwo w tobie narodziło? Czy zawsze czułaś, że to jest to, czy jakoś zupełnie nagle, przypadkowo?
3: Najpierw była literatura i tak naprawdę literatura była i jest dla mnie no, czymś, bez czego nie mogę funkcjonować, nie mogę żyć. I wydaje mi się, że ta wrażliwość taka plastyczna, te wyobrażenie, to wszystko gdzieś wykreowały książki, że one miały duży wpływ na mnie. I tak naprawdę to się tak zrodziło w takim powiązaniu. No gdzieś tam, wiadomo, w młodszych latach były wiersze, jak to jakieś opowiadania, jakieś takie dziwne pisanie, nawet jakaś tam publikacja, a później gdzieś się zrodził rysunek, który nie wiem jakim cudem przerodził się w malarstwo, bo zobaczyłam, że jakoś mi to wychodzi. No i jak już to medium znalazłam swoje, czyli farby, no to stwierdziłam, że to jest to, że to jest ta ekspresja, której ja poszukiwałam, a której nie znalazłam na przykład rysując samym ołówkiem na kartce, tak? Że tego było za mało, nie było tej ekspresji, a jak już sięgnęłam po farby, to zobaczyłam, że tak, tutaj już mogę się jakoś wyrazić. I jest dzięki temu mnie trochę więcej.
1: Przechodząc dalej w kontekście wystawy, wiemy już, co ciebie inspiruje, a co cię zainspirowało, jaka wspólna myśl, żeby skomponować ekspozycję tę, którą można oglądać teraz w Marszandzie?
3: Najpierw był pomysł, że robimy właśnie Dzień Marszanda, no i stwierdziłam, faktycznie jakoś rzuciłam pomysł, że dobrze by było zrobić jakąś wystawę, a że był termin, bo się zwolnił, więc stwierdziliśmy, że możemy zrobić kobiecą wystawę, właśnie dać głos wyłącznie kobietom, a że ten głos jest dość widoczny i dość mocny, bo każda charakteryzuje się innym naprawdę ciekawym malarstwem. Nie miałam w ogóle założenia, żeby zrobić jakiś temat i każda ma się do tego dostosować. Uznałam, że jest to błędne myślenie, że każda powinna wyrazić się właśnie w takim dniu, dniu marszanda, że każda ma swój właśnie niezależny, odrębny język. Każda powinna jakoś wyrazić się na swój sposób, przedstawić swój świat, swoje the best of. I wydaje mi się, że to się udało. Każda artystka ma swoją ścianę. Jest 6 artystek, każda ma swoją ścianę, każda ma swoją przestrzeń, ma swój głos, żaden nie jest nadrzędny, żaden nie jest mało istotny. Każda ma równy, ważny głos.
1: To jeszcze przedstaw koleżanki.
3: Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska i Karolina Dodura.
1: Czyli można powiedzieć, że kto zajrzy w najbliższych dniach do Marszanda, to zobaczy przekrój białostockiego kobiecego malarstwa.
3: Dokładnie tak i naprawdę różnej, bardzo różnej wrażliwości.
1: Prezes Fundacji Marszand Janusz Żabiuk, dumny ojciec dzisiejszej wystawy, bo to przecież wasze kobiety pokazujecie.
4: Ta wystawa ma wielu ojców, bo u nas wszystko jest wspólne, trochę jak komuna, która...
1: Jak każdy sukces.
4: Tak. Sami decydujemy o tym, co robimy. Tak podobnie ta wystawa wynikła i spontanicznie, z chęci pokazania szczególnie kobiet marszanda, bo ostatnia wystawa kobiet marszanda była bodajże w 2021 roku, a to ma zupełnie inny wymiar niż wystawy zbiorowe, w których uczestniczy 18 czy 15 artystów marszanda. Także postanowiliśmy, że to jest taki fajny czas, kiedy nasze artystki pokażą, co robią, jak czują i nie będą w jakiś sposób skonfrontowane z męskim spojrzeniem. I tak jak się patrzy na tą wystawę, może ja to patrzę trochę subiektywnie, bo znam artystki, to jednak widać, że to jest kobieca wystawa, jest to kobieca wrażliwość i kobieca emocje w tej wystawie i w tych obrazach, które tutaj możemy podziwiać.
1: Przed wami obchody 10. rocznicy istnienia.
4: Na koniec roku planujemy wystawę jeszcze taką bardziej retrospektywną. Chcemy pokazać twórczość artystów, którzy teraz tworzą Marszand, ale też tych, którzy tworzyli Marszand 10 lat temu i zrobić taką bardzo przekrojową wystawę, nawet osób, które niestety już od nas odeszły, nie żyją, ale twórczość ich została i taką wystawę planujemy na koniec roku.
1: Chyba gdzieś w większym wnętrzu.
4: No właśnie, tego jeszcze nie wiemy, ale no zobaczymy, jak to będzie. Mamy zawsze swoje wnętrze.
1: Marszand jest uroczy, ale trzeba przyznać, że malutki. Dzisiaj wyszły po 2-3 obrazy.
4: No niestety, ale to było też takie celowe działanie, żeby było trochę przestrzeni między obrazami, żeby było trochę czym oddychać. Obserwując obrazy, wchodząc w relacje ze sztuką, bo to czasami jest potrzebne. A jak jest więcej obrazów, to niestety takiej swobody myśli i emocji nie mamy.
1: Czy możemy pokusić się o taką informację, że jeżeli ktoś w najbliższym czasie zajrzy do Marszanda, to zobaczy przekrój twórczości białostockich artystek?
4: Ta wystawa będzie najprawdopodobniej do 25 października, także zapraszamy wszystkich. Na pewno wrażenia będą pozytywne i optymistyczne, bo to jest taka wystawa, a jest bardzo różnorodna, jak mówi sama nazwa wystawy.
1: A przed wami sztandarowa impreza chyba, która staje się sztandarową, co prawda druga edycja, ale już ładnie się rozkręca. Art Białystok, czyli Forum Sztuki.
4: Tak, to jest impreza, która nie tylko na skalę miasta czy województwa, ale na skalę ogólnopolską jest taką szczególną imprezą, ponieważ łączy sztukę z nauką, łączy prezentację artystów, ale też prowadzi dyskusję ze sztuką i z architekturą. I takim trochę nawiązaniem do czasów renesansu, jeden człowiek był architektem, rzeźbiarzem i malarzem. I my to chcemy wszystko połączyć i na Art Białystok będą i rzeźbiarze, i malarze, i też oczywiście architekci, a często architekci są na przykład malarzami.
1: I dlatego nieprzypadkowe miejsce, jeśli ktoś jeszcze nie wie, czyli hala Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
4: Tak, jest to najlepsze miejsce w mieście, gdzie takie wydarzenie może mieć miejsce, bo tam się czuje tą dyskusję o sztuce i dyskusję o architekturze, a architektura też jest sztuką. Także sam taki dialog sztuki, architektury, architektury sztuki jest bardzo ważny, a w tym miejscu szczególnie.
1: Jak przygotowania do imprezy?
4: Idą pełną parą. Nie powiem, że jesteśmy gotowi, ale jesteśmy na dobrej drodze. Szlaki mamy przetarte rok wcześniej, także jest nam troszeczkę łatwiej. Oferta też będzie większa, bo rozszerzyliśmy troszeczkę formułę, będzie więcej artystów. O ponad 1/3 rozszerzyliśmy też pochodzenie artystów o Litwę i Białoruś, także na pewno będzie ciekawie. Ponad 60 artystów, w tym też grupa studentów utalentowanych z koła warsztat z Katedry Sztuki Wydziału Architektury.
1: A o czym będziecie dyskutować?
4: Będziemy dyskutować o wszystkim. Oczywiście będziemy dyskutować o sztuce, będziemy rozmawiać z artystami o samym procesie tworzenia, jaki on jest, czy on jest lekki, czy ciężki, o sztuce w architekturze i to w takiej architekturze, którą my mamy, nie architekci, tylko mieszkańcy w naszych domach, w naszych biurach, czy w naszych mieszkaniach. Dlaczego sztuka zmienia aurę, w której żyjemy i w której pracujemy i dlaczego warto sztukę wprowadzić do swojego dobrostanu.
1: No właśnie, będzie można ją wprowadzić dosłownie, bo na forum można będzie zrobić zakupy.
4: Tak, my jakby nie uczestniczymy w tego typu działaniach, natomiast na forum będzie ponad 60 artystów i tutaj wszyscy odwiedzający będą mogli zobaczyć kilkaset różnego rodzaju dzieł w różnych cenach, w różnych technikach i na pewno dojdzie do relacji biznesowych pomiędzy odbiorcą sztuki a dawcą sztuki.
1: W takim razie trzymamy kciuki za powodzenie i za wrażenia artystyczne.
4: A my zrobimy wszystko, żeby to było naprawdę dobre wydarzenie.
1: To proszę przypomnieć, kiedy trzeba wybrać się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej na Art Białystok?
4: Art Białystok, Targi i Forum Sztuki odbędzie się w dniach 9-11 października 2026 roku.
1: Czyli w tym.
4: Czyli w tym.
1: Zapraszał architekt wydarzenia, prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję.
1: Z ulicy Kilińskiego przenieśmy się teraz na Odeską do naszej największej instytucji kulturalnej, bo tam także się dzieje. Opera i Filharmonia Podlaska zainaugurowała 72. sezon artystyczny. Nie zabraknie w nim dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek, ale w planach są również premiery i niespodzianki. Program jest bardzo bogaty, bo do końca tego roku zaplanowano aż 70 wydarzeń artystycznych. Od wielkich dzieł symfonicznych i oratoryjnych po koncerty prezentujące muzykę filmową. Co więcej, Opera i Filharmonia Podlaska będzie również wspierała młodych wykonawców. W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, filią w Białymstoku, widzowie będą mogli obejrzeć koncerty w ramach tzw. studenckiej sceny młodych, w których wystąpią uczniowie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. W tym roku odbędzie się również jubileusz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem profesor Wiolety Bieleckiej. To już 20 lat działalności tego cenionego w kraju i za granicą zespołu, więc świętowanie znalazło się w jesiennym repertuarze.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Podlaskim Instytucie Kultury otwarta została wystawa pod intrygującym tytułem Wielkie Żarcie. To efekt rocznej pracy grupy artystycznej Bohemia, której szefem jest Adam Ślefarski.
5: To jest efekt pracy całorocznej grupy, która się spotyka raz na dwa tygodnie i rozmawiamy na tematy sztuki, na tematy obrazów, udzielamy konsultacji jedni drugim, rozwiązujemy jakieś tam problemy artystyczne, czasem oglądamy jakieś filmy o artystach, potem dyskutujemy na ten temat. A to jest efekt tej rocznej pracy, kiedy wybieramy temat tak właśnie na początku roku i potem go tłuczemy przez cały rok.
1: Wielkie żarcie, temat bardzo na czasie.
5: Na czasie tak, ale też jest takim tematem dla mnie dość kontrowersyjnym, dlatego że w dobie tego gromadzenia właśnie dóbr materialnych, no i jedzenia, nadprodukcję jedzenia przecież mamy na świecie, a z drugiej strony mamy regiony, gdzie ludzie nawet wody pitnej nie mają, więc to jest taka kontrowersja. Dlatego też namalowałem takiego pieczonego prosiaka w takim stylu, bym powiedział, rembrandtowskim, żeby pokazać to właśnie zakłamanie, że tu wszystko jest na najwyższym poziomie, a inni głodują. Dlatego ten drugi obraz, czyli kuchnia po Wielkim Żarciu, gdzie jest tyle odpadków, które można by było jeszcze wykorzystać. No w ten sposób ja to pojmuję. Jak podjęli ten temat inni, no to widać na obrazach, że niektórzy to ze swobodą jakąś tam uśmiechnięta buzia dziecko, która je arbuza lub tam różne inne, ale też były takie historie, że materie, na przykład warzywa, można wykorzystać do różnych rzeczy, tak jak zrobił to Krzysztof Chyży z tymi stemplami. To jest też fajny pomysł, fajne przedstawienie tego i z innej strony po prostu, traktując jedzenie jako pędzel w zasadzie.
1: Właśnie różne techniki widzimy, bo i trochę rysunku, i fotografie, i oleje.
5: Tak, no bo u nas w grupie nie ma czegoś takiego, że wszyscy robią tak jak instruktor każe, bo to są ludzie, którzy najczęściej pokończyli licea plastyczne, wydziały architektury, niektórzy studia malarskie i się spotykają i pracują na właśnie taką wystawę, którą chcemy opowiedzieć cokolwiek. Więc z nimi można to robić i każdy ma swój własny styl, znaczy może nie styl, a sposób malowania. I to jest właśnie to, że nikt od nich nie wymaga, żeby byli Leonardami, nie? A moje malarstwo właśnie coraz bardziej, im człowiek starszy, tym bardziej do realizmu ciągnie. Niestety taka jest przynajmniej moja kolej rzeczy. Może to też być przyczyną to, że kiedyś pracowałem w konserwacji dzieł sztuki i tam spotykałem się z klasycznymi obrazami, więc trzeba było nieraz pół obrazu domalować w stylu i coś tam, i coś tam. Długi okres też malowałem takie pastisze składane z kilku elementów z innych obrazów, potem malowane w jednym stylu. No takie rzeczy się malowało kiedyś i to jakby zostało, ta technika jednak zostaje na długo. I
1: robi wrażenie, to trzeba przyznać. Światło bardzo fajne przebija w tej kuchni.
5: No bo ja uwielbiam szukać światła i w pejzażu miejskim, bo światło daje efekt i daje głębię. Tak jak zadziwia mnie teraz, dawno wymyślono farbę, która pochłania 99% światła, czarną. I widziałem taki filmik, jak malowano piłkę futbolową na czarno i znikła. W zasadzie znikła, plama została tylko czarna. Nikt nie podejrzewał, że to jest piłka w ogóle, nie? Sposoby malowania poszły tak daleko, że niektórzy używają tylko czerni i bieli do malowania obrazów. Trudno to nazwać grafiką, bo jeśli to jest malarstwo olejne czy akrylowe, bo w grafice to jest normalne, prawda? Ale tutaj, no ale jest coś takiego, że takie przedstawienia są. Ja uważam, że to jest błąd, używanie czarnego koloru.
1: Taki coroczny wernisaż to taki moment podsumowania, a każde podsumowanie, każdy koniec to też początek.
5: Tak, oczywiście, że tak. Każde podsumowanie roku to jest jakby etap za nami. I teraz przychodzi nowy rok, będziemy robić nowe wyzwania. Będziemy szukać tematu i będziemy dalej działać.
1: Coś chodzi panu już po głowie, co by chciał pan na tapet wziąć?
5: No jeszcze nie. Powiem, że ja daję jednak pole do popisu moim członkom grupy i zadanie, żeby na następny rok wymyślić jakiś temat, który będziemy realizować. Oczywiście będziemy omawiać te tematy, żeby wybrać ten, który nas będzie interesował najbardziej.
1: Czy przyjmujecie nowych członków do grupy?
5: Mam w tej chwili 25 członków, więc nie da się więcej. Po prostu nie da się fizycznie. W tym roku przyjęliśmy dwie osoby, więc to nie jest tak, że ona jest zamknięta fest, ale mówię, no więcej jak 25 nie chcę.
1: Mówił szef grupy artystycznej Bohemia Adam Ślefarski. Wśród autorów wystawy Wielkie Żarcie, która prezentowana jest w białostockich spotkach, jest Barbara Piekarska-Buchilal. Cześć Basiu.
6: Cześć, cześć.
1: Podejdźmy do twoich prac. Feria pięknych barw i fantastyczna ekspresja, wręcz taka surrealistyczna.
7: No dobrze, zaczynasz, bo lubię takie historie nieoczywiste. I tutaj tak podeszłam do tematu trochę śmiesznie, trochę dramatycznie. Metafora Wielkie Żarcia, czyli wszyscy wszystkich pożerają, coś jest takiego w tym łańcuchu pokarmowym. No i znalazłam wizerunek trzech kucharek, które mnie bardzo zachwyciły swoją ekspresją i zbudowałam na tym motywie całą historię, prawda? Na dole ryby, na górze są ptaki. Jedna z kucharek ma nóż, gotowa do egzekucji, ewentualnie do przyjęcia gości.
1: Tak ten nóż przyciąga uwagę.
7: No, właśnie tak miało być, taki był zamiar. No i z boku są grzyby i ryby, czyli nasza polska kuchnia.
1: Tęczowe pastele, błękity, róże, fiolety.
7: Bardzo się cieszę z tej pracy, bo właśnie bycie w tej naszej grupie Bohemi tak człowieka inspiruje do pracy grupowej, do pewnego rodzaju takiej zdrowej rywalizacji. Prace nasze powstawały w ciągu tego roku. Były liczne spotkania, omawialiśmy te prace, konsultowaliśmy się nawzajem. Także bardzo owocna praca jest w grupie Bohemia.
1: Obok tego surrealistycznego obrazu dwa inne oleje.
7: Tak, dwa inne, które są pewnym uzupełnieniem i dalszą częścią takiej baśni, bo to jest taka konwencja baśniowa. Tu przed chwilą koleżanka powiedziała, że grzyby przypominają jej Gaudiego architekturę, bo są rzeczywiście bardzo, bardzo wyrafinowane w formie. To są krufle. To jest ptak w sitowiu i dołem płyną rybki, takie trochę przezroczyste. Taki żart mały.
1: Jak wspominasz w ogóle tegoroczny plener?
7: Wspaniale, wspaniale. Jak zwykle masę wrażeń, fajne obrazy powstały, także polecam naprawdę takie wyjazdy, bo to jest taki oddech po całym roku od takiej pewnej rutyny, codzienności, od miasta. To było w Trochiczynie.
1: Co najbardziej Cię zainspirowało podczas warsztatów?
7: Jak zwykle towarzystwo, które co roku jest to samo. No i Trochiczyn, który wiadomo, że ma tyle kątów, że można cały rok malować i jeszcze nie mieć dosyć. Sztuka leczy. Zawsze się tego trzymam.
1: Kolejny z autorów, Sławomir Kolenda.
8: Tak, to jest moje wielkie żarcie. Z lewej mamy rajską jabłoń. Trudno mówić o żarciu, ale kontekst zaraz wytłumaczę. Z prawej strony mamy wiedzę odrzuconą. Ale i tu coś konsumuje pewne rzeczy. Z lewej strony mamy rajską jabłoń i to jest taki zaczątek wszystkiego, co się dzieje i do dziś, czyli to, co się z nami dzieje, co my zrobiliśmy. To jest pierwotna moja wizja jakby tego, co się działo na początku. Później doszedłem do wniosku, że może to jest to drzewo, z którego zeszliśmy, a jak zeszliśmy, to co żeśmy narobili, nie? I to jest ta pierwsza praca. Natomiast ona jest jakby, no jest w pewnym sensie o konsumpcji, ale o tym, co najgorsze, czyli to, tym, co my robimy, jak delikatnie porozmawiamy sobie, co zrobiliśmy, to chyba zjedliśmy ilość gatunków zwierząt, a ilość przestało w tym łańcuchu funkcjonować właśnie dzięki temu, co robimy. W tej pracy natomiast mamy zupełnie inną kwestię, bo widzimy tutaj te książki spadające w jakieś odmęty i coś, co je zjada, a przynajmniej próbuje ugryźć. To jest taka metafora i moja wizja tego, co odrzucamy na co dzień. My nie chcemy czasem nawet czegoś wybrać, tylko odrzucamy to tak mimowolnie i to dotyczy pewnych zachowań, pewnych ważnych, istotnych rzeczy w naszym życiu, czyli akceptacji, zrozumienia, analizy, ale moment, jeśli nawet coś zrobimy, stworzymy, na przykład pani napisze książkę, a ja jej nie przeczytam, lepiej raptem gdzieś ona zginie, gdzieś ona trafia i to jest to wszystko i to jest ta wiedza odrzucona. Szeroko pojęto.
1: Ciekawa jest też technika, jak pan to robi.
8: No, powiem szczerze, tutaj mieliśmy wolną rękę, więc naprawdę tu mamy zwykłą tekturę. Na tej tekturze mamy kredki, mamy tusze, koliny, tusze wodoodporne, permanentne, tak zwane indyjskie i troszeczkę właśnie kredki akwarelowej. Stąd to wszystko tak wygląda. Tu coś tam błyska, no tobie pani to się robi, wejdę mocniej w warsztat. No tak prosty sposób to się robi, od tego jest gumka na przykład, żeby te smugi wyciągnąć.
1: Już smugi światła.
8: Tak, tak. Jakby, natomiast myślę, że jeszcze popracuję nad tą pracą, dlatego że on niepokoi mnie, ona jest zbyt jasna. Robiłem ją w ciemnej pracowni i ona wydawała mi się troszeczkę ciemniejsza. Natomiast tutaj w tym oświetleniu ona zbyt jest jasna. Tu byśmy to zostawili, tu natomiast, gdzie to wszystko opada, ta wiedza, tam jest coś, co praktycznie powinno być ciemniejsze.
2: Bardzo precyzyjnie pan takim piureczkiem z takim was buduje kreseczkami obraz.
8: Tak, uwielbiam tę technikę. Powiem pani krótko, miała być jeszcze jedna praca podobna do kolegi, ale już zabrakło mi czasu na przygotowanie. Myślę, że na następnej wystawie pojadę coś w tym stylu plus jakieś płótno, żeby ktoś mi nie zarzucił, że czegoś pędzlem nie robię. Natomiast jeśli chodzi o tą tutaj pracę, to mamy przede wszystkim materiał, na którym to zrobiliśmy jako ciekawostkę, bo tutaj mamy karton kredowy, czyli mamy papier kredowy z połyskiem. Na tym poszły tusze, farby akwarelowe, ekoliny i kredka tam w tej rozecie. No i zabrałem mojej szanownej małżonce spray, więc tak sobie tam popsikałem, czy przynajmniej chyba jakimś lakierem, żeby uzyskać te takie jakieś kropeczki. No efekt jest fajny, raczej dobry. Zapraszam panią na następne wystawy, bo będziemy prezentowali pracę z plenerów w Drohiczynie. To będzie trochę inna tematyka, bo będzie stara architektura, może coś związanego z religią, bo to jest Podlasie, mamy mnóstwo wyznań w końcu. Dużo pejzażu, dużo bardzo fajnej fotografii. Myślę, że tam pojawi się wiele rzeczy, których moi koledzy mogli do tej pory nie mieć okazji pokazać, ale myślę, że będzie coraz jeszcze bardziej interesujące.
1: O wrażenia z wystawy zapytałam szefa Fundacji Marszant Janusza Żabiuka.
6: No, wrażenia są bardzo różne, bo wystawa jest bardzo różna, bo artyści są bardzo różni. Natomiast interesujące jest to, jak się kojarzy różnym artystom i jakie emocje wywołuje zwrot Wielkie Żarcie. Bo jest tu naprawdę dużo ciekawych spojrzeń na ten sam temat i dlatego jest to wystawa interesująca. Oczywiście różnorodna pod każdym względem i pod względem techniki, bo jest i malarstwo, i rzeźbiarstwo, i pod względem potraktowania tematu. Ale to jest bardzo fajna wystawa i fajnie ją zobaczyć. Dla mnie jest to odniesienie do filmu Wielkie Żarcie i tak jak tu szedłem, to właśnie z tą myślą. Natomiast niekoniecznie tak jest, ponieważ rozmawiałem z artystami, część artystów tego filmu nie oglądała, bo mówią, że są za młodzi na ten film. Ale na pewno to skojarzenie dla części osób funkcjonuje.
2: Który obraz zrobił szczególne wrażenie na tobie?
6: Tak naprawdę trudno powiedzieć, jest wielka różnorodność i zależy jakby na czym się skupimy, bo jak się skupimy na różnych rzeczach, to różne obrazy w tych kwestiach będą bardziej interesujące. Natomiast najdłużej się zatrzymałem przy obrazie, gdzie to Wielkie Żarcie to są rybki i stopy i rybki czyszczą stopy higienicznie. I mają Wielkie Żarcie.
1: A ten wielki pieczony prosiak Adama Ślefarskiego w ogromnej złotej ramie?
6: Znaczy, to jest bardzo wyzywający obraz i dla niektórych wręcz denerwujący, bo część osób, które tu są na dietach i to na dietach lekarskich i wrażenie tego obrazu jest takie z jednej strony odrzucające, a z drugiej zachęcające i ludzie się na pewno biją z myślami i mają chęć na Wielkie Żarcie.
1: A jeśli pojawiłby się tu jakiś weganin lub wegetarianin, to jeszcze inny wymiar prowokacji zyskuje ten prosiak.
6: No właśnie, nie patrzyłem na to pod tym kątem. Czy są tu obrazy wegańskie? A może tu jest tak, że po jednej stronie są wegańskie, a po drugiej niewegańskie? Także to jest interesujące, spojrzę na tą wystawę pod tym kątem, czy jest przynajmniej w części wegańska.
1: Wystawę recenzował Janusz Żabiuk. Tak jak słyszeliście, na Wielkim Żarciu w Podlaskim Instytucie Kultury nie brakuje wrażeń artystycznych, ale też i kontrowersji, które zresztą wywołuje sam tytuł wystawy i jego filozoficzny kontekst.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM, co jest grane w Białymstoku.
1: Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej świętuje 20-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowywane są uroczystości, a tymczasem spotykamy się z założycielką i wieloletnią szefową zespołu, profesor Violettą Bielecką.
9: To jedyny zespół w Polsce o podwójnym profilu działalności, zarówno filharmonicznym, jak i operowym. Śpiewa dzieła różnych epok, od baroku po muzykę współczesną XXI wieku. Chór, ponieważ bierze udział w spektaklach scenicznych, innych operach, operetkach, muzykalach. Nie tylko wykonuje partie wokalne, ale również ma zadania aktorskie, bardzo trudne czasami, i jej proste układy choreograficzne. To jest specyfika tego profilu podwójnego naszego zespołu. Spektrum naszej działalności stanowi również rozpiętość od awangardowej muzyki współczesnej, wykonywaj na przykład na warszawskiej jesieni. Nasz pierwszy koncert, wspominał, to był 2006 rok, kiedy powstał zespół. Po 3 miesiącach byliśmy już zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wykonywaliśmy tam pieśni maryjne Mikołaja Henryka Góreckiego i sięgamy od oper po muzykal, od muzyki dawnej po jazz. To bardzo wiele mówi o charakterze naszego zespołu. Nie ma tu sztywności, puryzmu, zamknięcia w jednej estetyce, w jednym stylu, w jednej wizji tego, czym powinna być muzyka churalna. Jesteśmy otwarci, ciekawi, autentyczni, dziecięcy wręcz, z możliwością eksploatowania ludzkiego głosu, wszystkich sposobów, przez które ludzie przez wieki uczyli się śpiewać razem.
10: To, co pani profesor wspomniała na początku, za tym wszystkim kryją się ludzie, czyli artyści. Czy ten chór jest taki stabilny w tej swojej historii 20-letniej? Jak zmieniał się na przestrzeni lat od początku powstania?
9: Zespół dojrzewał tak jak pięknie pielęgnowane drzewo. Wydawał powoli piękne owoce w postaci fantastycznych koncertów, prestiżowych sal koncertowych podczas najbardziej liczących się festiwali międzynarodowych. Dokonywał kilkudziesięciu nagrań telewizyjnych, płytowych i został zauważony przez krytykę nie tylko krajową, ale i zagraniczną, zgrabiający najwyższy poziom pułapów artystycznych. Stąd też liczne nominacje, nagrody, wyróżnienia Fryderyki, Muzyczne Orły i ICMI. Są to ludzie zatrudnieni na etatach. Praca artystów chóru trwa 8 godzin dziennie. Jest to przerywany czas pracy, 4 rano, 4 wieczorem, ale podzieliliśmy to w ten sposób, że próby poranne są próbami albo sekcyjnymi, albo próbami tutti, a wieczorne stanowią ich indywidualne przygotowanie do pracy porannej. Więc w zależności od repertuaru utrwalamy materiał w czasie prób rannych, a sami przygotowują się indywidualnie podczas prób wieczornych, czy to w pomieszczeniach domowych, czy tutaj w ćwiczeniówkach.
10: Czy mocno zmienił się skład zespołu? Te 43 osoby, jeśli dobrze pamiętam, które pani wybrała 20 lat temu. Ile z nich jest teraz w chórze?
9: Myślę, że około 40, ale chór liczył swojego czasu. Pamiętam, jak przenieśliśmy się do nowego gmachu, 80 osób. W tej chwili ograniczono nam ilość miejsc. Jest 67 osób. Z tego przetrwało, można powiedzieć, dzielnie od momentu powstania zespołu. Myślę, że około 40.
10: Trudno chyba o taką stabilność w zespołach.
9: Ponieważ to jest profesjonalny zespół, etatowy, więc zmiana ludzi na stanowiskach to nie jest problemem. Każdy szanuje swoją pracę i jest z nami długie lata, niektórzy po 20 lat. Kto nie wytrzymuje presji, bo jest bardzo dużo pracy, po prostu rezygnuje. Plany rodzinne, artystyczne, bywało tak, że ludzie wyjeżdżali do innych miast, tam znajdowali również pracę, byli zatrudniani w operach, w filharmoniach. Także takich ludzi sporo się przeminęło przez zespół.
10: Ale ci, którzy zostali, doceniają niezwykłą atmosferę, jaka panuje w waszym chórze.
9: Musi być dyscyplina i zaufanie pełne, bo inaczej bez tego nie osiągnęlibyśmy wyników, które osiągnęliśmy w ciągu tych 20 lat. Musi być więź, musi być rodzinna atmosfera, dyrygent musi być i równie przyjacielem, nie tylko przewodnikiem w sferze muzyki, ale również trzymać dyscyplinę, być przygotowany do prób i wiedzieć, czego chce i czego może wymagać od swoich pracowników.
10: Jak pani myśli, chórzyści się pani boją?
9: Myślę, że nie. A to nie chodzi o strach, bo strach powoduje, że człowiek nie jest sobą, a jeżeli nie jest sobą, to nie śpiewa, nie jest wrażliwy, boi się wszystkiego, co zrobi, więc ja im daję pole do popisu. Wyzwalam w nich to, co w nich najlepsze, talent, muzykalność, wrażliwość i świadome operowanie głosem. I to jest chyba najpiękniejsze, że możemy osiągać piękne i wysokie cele. A myślę, że przez tyle lat wypracowaliśmy sobie wzajemną drogę artystyczną. Swoje efekty osiągamy właśnie przez to, że pracujemy dużo, mamy różny repertuar, różnorodny, jesteśmy przygotowani i bardzo elastyczni na wszystkie wymagania, które stawiają nam również inni dyrygenci.
10: Czy czas przed premierą jest jeszcze bardziej intensywny? Jak wyglądają wtedy próby inaczej?
9: Dziękuję za to pytanie. Jeżeli przygotowujemy utwór a cappella na przykład, to jest troszkę krótszy proces, zwłaszcza, że śpiewamy te te utwory z nut. Natomiast proces przygotowania do premiery to są próby sekcyjne. Przede wszystkim to jest poznanie libretta, tłumaczenie tekstu. Próby sekcyjne polegające na przyswojeniu partii głosowych. Fonetyka podana w danym języku, bo śpiewamy w różnych, nie tylko po polsku, po włosku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku bywało teraz o inne czasy, prawda? Po czesku. To są języki, których używamy w operach. Trzeba podać fonetykę. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, to się zaprasza odpowiednio lektora językowego. Potem łączymy to z fortepianem w całościowe fragmenty, czyli próby tutti. Jak już umiemy, trzeba to przyswoić na pamięć. Proces trwa pół roku. Jak przyswoimy na pamięć, wchodzi na próby reżyser, który opowiada o swojej koncepcji, pokazuje nam obrazy scenograficzne. Zaczynają się próby reżyserskie i w tym momencie to, co zrobiliśmy na pamięć, raptem ulatuje gdzieś. Musi być ta synchronizacja ruchu aktorskiego, czy ruchu choreograficznego, jakiegoś lekkiego tańca, nie wiem, obrotów i tak dalej, zsynchronizowana ze śpiewaniem, z przyswojoną partią na pamięć. Zanim to się ułoży, to jest półtora miesiąca. I potem wchodzą próby już po reżyserskich, sceniczne, pełne scenografii, w kostiumach, próby generalne, no i premiera. Proces trwa generalnie rok. Kwestia pamięci, to jest bardzo ważne w tym zawodzie artysty chóru. Świetna pamięć do przyswajania dużych partii materiału muzycznego i tekstu w różnych językach. To jest bardzo trudne. Różne zadania są aktorskie na scenie. Scena walki na przykład w Wesper, czy lekki taniec w Strasznym Dworze, to akurat był Krakowiak, kiedy było trzeba tańczyć i śpiewać. To jest trudne, żeby wykonać to tak, jak sobie zażyczył reżyser.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Z wielką dumą o swoim zespole, czyli Chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej, opowiada dzisiaj jego dyrygentka i kierowniczka artystyczna, profesor Wioletta Bielecka. Muzyka, podobnie zresztą jak i cały świat, rozwija się bardzo intensywnie, się zmienia. Czy w operze też odczuwacie ten powiew nowoczesności? Bo zajmujecie się głównie klasyką, ale...
9: Mieliśmy okazję jako instytucja zamówić u pana profesora Pawła Łukaszewskiego operę współcześnie pisaną, Joasz Król Judzki, do libretta XVII-wiecznego librecisty Pietro Metastasio. Trochę było tu muzyki klasycznej, trochę muzyki filmowej można było w tym odnaleźć. Opery współczesne są trudne. Nie sięgaliśmy jeszcze do oper Krzysztofa Pendereckiego, który miał okazję poznać w 2009 roku i zaprosić do wspólnych projektów. Dzięki temu wypłynęliśmy też, bo osobowość samego maestra i kompozytora i dyrygenta pociągnęła za sobą nagrania jego symfonii dwóch, które znajdują się w całym zestawie jego 8 symfonii. Myślę, że trzeba by było sięgać do takich rzeczy. Wymaga to wielkiej pamięci, ogromnego talentu wykonawczego, bo one są bardzo trudne i trudne również do przyswojenia melomanom, zwłaszcza na Podlasiu. To myślę, że za 20 lat ewentualnie można sięgnąć do repertuarum oper współczesnych kompozytorów. A rzadko kto je pisze przede wszystkim. Trudne wyzwanie, bo to jest rozbudowane libretto,

0: danej grupy, barwy, brzmienia, czyli rezygnacja z solistycznego śpiewania na rzecz wtopienia się w nie, w brzmienie grupy. Poza tym, jeżeli ktoś przychodzi na takie przesłuchanie, to również od wejścia widać jego cechy psychofizyczne i osobowościowe, w jaki sposób się przedstawia, czy szybko reaguje na przykład na uwagi prowadzącego przesłuchanie czy próbę dyrygenta, czy jest skoncentrowany, czy umie sobie radzić z tremą, bo właściwie cały czas jesteśmy na scenie, jeżeli nie podczas koncertu, to podczas spektakli, czy ma dobrą pamięć, przyswaja sobie w czasie tego okresu próbnego, bo trwa 3 miesiące, materiał, który musi nadrobić, a jeżeli wznawiamy jakieś spektakle, no to jest bardzo duży materiał pamięciowy, żeby ogarnąć to w ciągu 3 miesięcy. Czy posługuje się świadomie i dobrze fonetyką w różnych językach, bo w takich śpiewamy, czy ma dobrą kondycję, czy potrafi długo stać na scenie lub poruszać się w kostiumach na scenie. Dużo cech musi mieć taki chórzysta.
1: Poważne wyzwanie.
0: Tak, no a jeszcze coś ważnego, czy potrafi znaleźć się w grupie i przystosować się do niej, czy szanuje drugiego człowieka, to jest bardzo ważne, czy jest wrażliwy, nie tylko na drugiego człowieka, ale na dźwięk, na frazę, na dynamikę i na to, co się do niego mówi i co się od niego żąda.
1: Na początku rozmowy mówiła pani profesor o repertuarze, waszych osiągnięciach, płytach, czy przy tak ogromnej ilości osiągnięć. Takie pytanie o to, co było największym wyzwaniem, czy co wzbudziło największe emocje, sentyment, będzie takim, na które pani będzie umiała znaleźć odpowiedź po tylu latach.
0: Uwielbiam zaskakujące i trudne wyzwania. Im utwór wymaga więcej pracy, tym bardziej się go pamięta. I szczególnym sentymentem darzę spotkania z współczesnymi kompozytorami. Właśnie najtrudniejsze to jest żyjący, prawda, kompozytor, który potrafi jeszcze przekazać kilka uwag, jeżeli jest podczas nagrania, czy podczas prób do koncertu. I bardzo cenię sobie spotkania i twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Wykonaliśmy w sumie bardzo dużo jego dzieł, razem z kompozytorem pod jego dyrekcją, czy Pawła Łukaszewskiego, wspominam jego pieśni kurpioskie, wykonanie Halki Stanisława Moniuszki we włoskiej wersji językowej, to szczególnie zapadło mi w pamięci i z wielkim sentymentem do tego podchodzę, bo nie dość, że nagraliśmy to do Fondoteki Narodowej i jest to na Spotify'u, to oprócz tego w czerwcu była premiera u nas, zarówno prapremiera światowa w wersji włoskiej, to premiera polska, ale to właściwie Halka wszędzie, że jest wystawiana i to było absolutnie w wersji włoskiej wydarzenie historyczne o znaczeniu międzynarodowym i to jakby najbardziej zapadło, chociaż tego było mnóstwo i trudno mi w tej chwili zliczyć, ile było takich momentów i co było dla mnie ważne, a co nie. Wszystko jest ważne, prawda, jeżeli sprawia mi wielką satysfakcję i przyjemność dla moich wykonawców, jak i również słuchaczy. Nagrania kantyków supraskich to są sakralne utwory odnalezione przez pana burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. Znalazł je w Bibliotece Wileńskiej, w Uniwersytecie Wileńskim. Zrekonstruowano je, bo były niepełne 3 głosy odnalezione. Dopisała pani profesor Szumielina z Ukrainy jeszcze 3 i nagrywaliśmy je dosłownie 2,5 roku. To było 49 utworów sakralnych. Wyszły z tego 3 album 3-płytowy, zauważony zresztą, bo otrzymał Fryderyka swojego czasu. To była bardzo żmudna praca. To była muzyka z okresu baroku, więc wymagająca niedużej obsady, ale za to umiejętności wokalnych wysokich.
1: A jakie wyzwania jeszcze pani przed swoim chórem stawia?
0: Zawsze te same. Dyscyplina, dużo pracy, cierpliwość, pasja. Ja nie zmieniam swoich wymagań i mam przez 20 lat takie same, a dzięki temu jakoś poziom udaje się nam zachować.
1: Z okazji jubileuszu, jak będziecie świętować?
0: Będzie to muzyka filmowa, w pierwszej części muzyka a cappella, a w drugiej z udziałem naszej wspaniałej orkiestry.
1: Kiedy już?
0: Zapraszam, 9 października.
1: Tak, jesteście gotowi?
0: Przygotowujemy się od sierpnia, od początku sierpnia do tego przedsięwzięcia, bo jest ono wymagające.
1: To, czego pani można teraz życzyć z okazji jubileuszu, to jak najwięcej lat, sił i wytrwałości, kolejnych sukcesów i wyzwań.
0: Dziękuję, postaram się nie zawieść ani słuchaczy, ani swoich wychowanków, bo warto być z nimi, bo są niezastąpieni, fantastyczni i niepowtarzalni.
1: W Radiu Złote Przeboje gościła dzisiaj dyrygentka i kierowniczka artystyczna Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: W naszej audycji było już dzisiaj dużo o muzyce i literaturze, a tymczasem

0: Do końca tej godziny programu myślę, że kolejna dość egzotyczna wyprawa. Przypomnijmy, co ciekawego można oglądać w białostockich muzeach. Tym bardziej, że część wystaw wkrótce się kończy. Szkoda by było je przegapić. Myślę tu zwłaszcza o Muzeum Pamięci Sybiru i niezwykłej wystawie ręcznie wyszywanych makatek, które mają głębokie znaczenie historyczne i są kroniką wydarzeń sprzed pół wieku w Chile. I właśnie od tego tematu zaczynamy.
1: Dzień dobry, nazywam się Julita Waś i jestem kuratorką wystawy Arpigeras Nici Pamięci, którą prezentujemy dla Państwa w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wystawa zawiera 24 prace tekstylne chilijskich kobiet, które po zamachu stanu w 1973 roku w Chile przygotowywały te prace. Powstawanie tych prac jest formą oporu, który kobiety wyrażały przeciwko dyktaturze Pinocheta. W 1973 roku miał miejsce zamach stanu, dzięki któremu prezydentem Chile stał się Augusto Pinochet. Podczas dyktatury Pinocheta kobiety traciły swoich mężów, braci, ojców. Te osoby po prostu znikały, kobiety ich poszukiwały w kostnicach, w szpitalach i z czasem zaczęły się gromadzić i podczas takich spotkań powstawały właśnie arpigeras. Arpigeras to są tekstylne prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, takich, które były łatwo dostępne. Podstawą pracy jest worek jutowy. Słowo arpigeras oznacza dokładnie jutę w swoim pochodzeniu, natomiast w czasie, kiedy powstawały te prace w dyktaturze Pinocheta, arpigeras nabrało nowego znaczenia i stało się symbolem oporu w Chile. Wszystkie prace mają podobny wymiar, dlatego że powstawały na bazie właśnie materiałów z worków do przechowywania żywności. Prace są bardzo kolorowe. Wydają się być takie dziecinne, symboliczne, natomiast są one kroniką historyczną przede wszystkim, ale też pokazują to, co działo się wtedy społecznie w Chile. Oddają emocje kobiet, które straciły najbliższych. Są też formą protestu przeciwko temu, co działo się podczas dyktatury Pinocheta w Chile. Są prace, które pokazują momenty zaginięć, momenty zabójstw. Oddają też te formy oporu, które podejmowały kobiety w ramach protestu. Augusto Pinochet bardzo szybko zorientował się, że one mogą być zagrożeniem dla systemu. Zostały one zakazane. Prace te nie są podpisane. Niektóre tylko z nich mają inicjały autorek. Dzięki arpigeras wiadomości o tym, co działo się w Chile po 1973 roku, przedostawały się poza granice kraju, ponieważ same te prace były przechwytywane, przekazywane poza granicę. Też dzięki zaangażowaniu Kościoła katolickiego było to możliwe. Część prac miała na odwrocie wszytą kieszonkę, w której też były zachowane informacje o tym, co się działo. Warsztaty tworzenia arpigeras powstały przy wsparciu Wikariatu Solidarności, który też działał przy Kościele katolickim. Kobiety zyskały taką przestrzeń, w której mogły się spotykać, tworzyć te prace, rozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znajdują, o stracie, o bólu, o tym, no, że poszukują najbliższych. To też poza terapeutyczną formą przygotowywania tych prac, takie spotkania i warsztaty były też miejscem wymiany informacji, takich praktycznych, czyli jeżeli wiemy, że syn przebywa w więzieniu i chce mu dostarczyć żywność, to zrób to, nie wiem, w poniedziałek czy we wtorek, bo wtedy strażnik pozwoli ci przekazać twoją przesyłkę. Więc warsztaty miały też formę terapeutyczną, ale też taką formę funkcjonalną wtedy. Kobiety musiały się organizować, bo sytuacja ekonomiczna była nieciekawa. Kobiety tworzyły arpigeras, mogły je sprzedawać. Wartość takiej arpigery to było około $10 i z tych pieniędzy potem mogły na przykład wyżywić swoje dzieci w ramach osiedli czy w ramach tych grup, w których się gromadziły. One nie mogły być prezentowane. One powstawały podczas warsztatów i były przemycane, dystrybuowane poza granicę. W tym momencie Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile, które dokumentuje też wydarzenia z czasów dyktatury Pinocheta, ma w swoich zasobach 800 prac, takich jak te 24 zostały dla nas wybrane tutaj specjalnie. Te prace pochodzą z różnych zasobów. Kiedy one wydostawały się do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do innych krajów, ludzie je po prostu gromadzili i tworzyli własne kolekcje, stąd one przetrwały. Właśnie poziom wykonania tych prac jest bardzo różny, bo jeśli Państwo będziecie mieli okazję tutaj przyjść i je zobaczyć, widać różnicę też w poziomie ścieżki, obiegu, w tym jaką formę mają użyte materiały. To były bardzo proste materiały, czasami były to ubrania zaginionych osób, ale też widać kunszt kobiet, które wykonywały te. Nie wszystkie były zawodowymi krawcowymi czy szwaczkami. Niektóre obrazy są bardzo proste w porównaniu do innych. To, co wiemy, to to, że te kobiety, które podjęły się walki przeciwko systemowi, gromadziły się, były obecne na protestach, angażowały się też w inne formy protestu, takie jak przykuwanie się łańcuchami pod budynkiem Sądu Najwyższego na przykład, czy wykonywanie tańca La Cueca Sola podczas zgromadzeń, czy ogólnie protesty, które też potem doprowadziły do referendum i do obalenia Pinocheta. Podejmowały one ryzyko, wiemy, że jakby były zaangażowane w protesty i w walkę przeciwko systemowi.
0: A jak zrodził się pomysł wystawy Arpilleros Nici Pamięci?
1: Muzeum Pamięci Sybiru podejmuje współpracę międzynarodową na dwóch polach. Pierwszy zakres współpracy to jest nawiązywanie kontaktów z instytucjami, muzeami, które upamiętniają też historię Sybiru. Nawiązujemy też kontakty ze stowarzyszeniami Polaków za granicą. Poszukujemy kontaktu z Sybirakami, z ludźmi z drugiego, z trzeciego pokolenia Sybiraków. Prowadzimy z nimi też wywiady. Staramy się zachować pamięć o tych wszystkich wydarzeniach. Natomiast z drugiej strony poszukujemy też kontaktu z instytucjami, które pełnią podobną funkcję dla tych wydarzeń, które miały miejsce gdzieś w innej szerokości geograficznej, w innym kraju, w innym otoczeniu, w innym systemie, czy społecznym, czy politycznym. Tak też stało się w przypadku Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile. W maju 2025 roku odbyła się u nas konferencja pod tytułem Muzeum a Trauma, muzeum jako bezpieczna przestrzeń do rozmowy na temat ciemnej strony ludzkości. Podczas tej konferencji udało nam się zaprosić gości z Algierii, z Ruandy, z Republiki Południowej Afryki, z Kolumbii i właśnie z Chile. I podczas tej konferencji rozmawialiśmy o tym właśnie, w jaki sposób każde z muzeów, które mówi o zupełnie innych wydarzeniach, które właśnie działy się w różnych krajach, w różnych kontekstach, w jaki sposób mówimy o nich, w jaki sposób też prowadzimy dialog ze społecznością tutaj zgromadzoną wokół placówki. Wszyscy zgodziliśmy się właśnie w tym zakresie, że muzeum może być taką bezpieczną przestrzenią, że jakby osoba, która doświadczyła tragicznych wydarzeń, czy deportacji, czy totalitaryzmów, może tutaj w bezpieczny sposób o tym mówić. Podczas tej konferencji właśnie udało nam się nawiązać kontakt i taką rozmowę z panią dyrektor Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile. Tak naprawdę to, co odnajdujemy w tej wystawie, to są elementy wspólne dla doświadczenia osoby, jednostki, która doświadczyła trudnych wydarzeń, ponieważ w tej wystawie ujmujemy też 6 prac Sybiraków, tych, którym udało się powrócić z Sybiru. Te wszystkie prace, niezależnie od tego, czy są to prace chilijskich kobiet, czy są to prace naszych Sybiraków, które są wykonane w innej technice, tak, bo jest to obraz olejny na płótnie, bo są to 2 rzeźby, 3 płaskorzeźby wykonane w drewnie. Ci wszyscy ludzie tworzą pracę po to, żeby poradzić sobie z tym, co ich spotkało, żeby zachować pamięć o tych osobach, które zginęły bezpowrotnie, żeby też zachować pamięć o tym, co towarzyszyło tym wszystkim wydarzeniom. Staramy się nie porównywać systemów, nie wchodzimy w rozważania na temat tego, czy była to dyktatura prawicowa, lewicowa, czym się charakteryzuje i tak dalej. Nie wchodzimy w takie porównania. Mówimy o człowieku, który doświadczył bardzo trudnych zdarzeń i który poprzez sztukę, poprzez pracę artystyczną próbuje zachować o tym pamięć, próbuje przepracować to doświadczenie i jednocześnie też wyraża takie rzeczy, których nie da się opisać.
0: Wystawę Arpilleros Nici Pamięci będzie można oglądać jeszcze do 16 października. Do tego czasu można wziąć udział jeszcze w wydarzeniach towarzyszących oraz w bardzo ciekawych warsztatach.
1: Pierwszym takim najbliższym jest spotkanie autorskie z panem Mateuszem Mazzinim, który 24 września o godzinie 18 będzie mówił o transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile. Będzie porównywał, jak wyglądał właśnie ten proces w tych obu krajach. 8 października z kolei spotykamy się z panem Jarosławem Kazberukiem, który odbył rajd Dakar kilkukrotnie w Chile i był też na Syberii i opowie nam swoje doświadczenia z tych podróży. Jednocześnie 11 października zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. To będzie już ostatnie oprowadzanie kuratorskie na tej wystawie o godzinie 16, to jest niedziela. Będą też miały miejsce 2 spotkania w ramach warsztatów tekstylnych Sploty Pamięci 27 września i 11 października, obydwa między 10 a 13. Spotykamy się międzypokoleniowo, żeby stworzyć wspólną tkaninę pamięci. Na ostatnim spotkaniu uczestniczki miały okazję same stworzyć to, co chciałyby, aby zostało zapamiętane, tak? Przy użyciu tych materiałów, które przygotowaliśmy. Przez 3 godziny tworzyłyśmy wspólnie właśnie każda swój fragment. Na ostatnim spotkaniu skomputujemy tkaninę pamięci, która która będzie prezentowana podczas finisażu wystawy 16 października o godzinie 18 w Muzeum Pamięci Sybiru. Serdecznie zapraszam. Każda z 15 prac, które powstały na pierwszym spotkaniu, ma zupełnie inną treść, zupełnie inny przekaz. Część jeszcze zostanie dokończona, tak, bo są osoby, które do nas wrócą na drugie też i na trzecie spotkanie. Jestem bardzo ciekawa tej finalnej pracy, ponieważ na razie są stworzone elementy, natomiast sama kompozycja pracy będzie układana na ostatnim spotkaniu.
0: O wystawie Arpigeros Nici Pamięci i o wydarzeniach towarzyszących tej ekspozycji opowiadała jej kuratorka Julita Waś. Przypominam, wystawę będzie można oglądać jeszcze do 16 października. I to nie koniec współpracy naszego Muzeum Pamięci Sybiru z Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago de Chile. Już 9 października zostanie tam otwarta nasza wystawa pod tytułem Sybir. Historia wygnania, pamięć i wolność. 12 paneli opowie o deportacjach, losach zesłańców i ich drodze do wolności. To historia dobrze znana w Białymstoku, ale w Chile niemal nieobecna. Dzięki tej współpracy pamięć o Sybirze przekroczy kolejną granicę, przypominając, że doświadczenia wygnania i walki o wolność mają wymiar uniwersalny, mówi dr Sylwia Szarejko z działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru.
2: Bardzo się cieszę, że możemy o tym mówić w Ameryce Południowej. Jest to niezwykle ważny i istotny teren. Postrzeganie komunizmu w Ameryce Południowej jest znacząco różne niż postrzeganie komunizmu w Europie w ogóle, a tym bardziej w Europie Środkowo-Wschodniej. Te różnice są fundamentalne. Cieszymy się więc, że nasza wystawa dotarła tak daleko, ponieważ no właśnie, nie opowiadamy historii faktami, suchymi datami, miejscowościami, nazwiskami. Pokazujemy historię Sybiraków, tego, czego doświadczyli mieszkańcy naszego regionu i ogólnie II Rzeczpospolitej, poprzez emocje, poprzez artystyczny wyraz, poprzez symbol. W związku z tym nie będzie to wystawa stricte historyczna, którą tam prezentujemy w drugiej części naszej narracji, tylko bardzo symboliczna, artystyczna. Kontent historyczny odbiorcy poznają przed wejściem do muzeum, na naszej wystawie planszowej, która będzie zawierała wszystkie niezbędne fakty do zrozumienia po prostu naszej trudnej, ale bardzo ważnej historii, bo tylko dzięki takiemu, chociaż może nie takiemu, ale takiej próbie połączenia naszej historii z tak odległymi zakątkami świata jesteśmy w stanie budować jakiś dialog. Tym bardziej, że no właśnie, po 1945 roku, kiedy Polska de facto wygrała wojnę, ale nie stała się wolna, mnóstwo Sybiraków, którzy o tą Polskę walczyli i byli ze Związku Sowieckiego, do tej Polski nie powróciło z przyczyn oczywistych, ponieważ była krajem komunistycznym. Emigrowali w różne rejony świata. W Chile ślady odnaleźliśmy także. Także mamy nadzieję, że ta wystawa będzie bardzo inspirująca i przyczyni się do właśnie budowania dialogu i nici porozumienia. Podczas naszej wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru też pokazujemy, że Sybiracy opowiadali poprzez pracę rąk. Nie tylko przez słowa, nie tylko przez słowa pisane i tekst. Pokazujemy obrazy, pokazujemy rzeźbę, która też była istotnym elementem, właśnie materiałem, budulcem, drewno, czyli trwałość. I właśnie w rzeźbie swoje emocje, swoje doświadczenie Sybiracy pokazywali, ale mamy oczywiście też haftowane chusteczki. Mamy także wyryte w menażkach podpisy, napisy, tworzone bardzo proste symbole narodowe tam na zesłaniu. A więc tak, rzeczywiście swoje doświadczenie Sybiracy poprzez nici tekstylne też w jakimś sensie to pokazywali. Zresztą sztuka łączy i jest językiem uniwersalnym, który o traumie i o trudzie chyba odpowiada najpiękniej. Mamy kontakty z różnymi muzeami, mamy kontakty z ambasadami, z konsulami. Widzimy, że ta działalność propolska i opowiadanie o historii Polski jest tam obecne. Oczywiście w zależności od państw, w jednych słabiej, w drugich bardziej, to też kwestia środowiska, bo wszystko jest oddolne. Jak są ludzie, którzy są chętni, jak są ludzie, którzy mają werwę, moc, to będą tę narrację i tę opowieść budować. Widzimy, że Argentyna, Chile są na ten dialog otwarte, tak samo Meksyk. Już mamy tam zawiązaną współpracę. Zobaczymy, może będzie to szansa na podjęcie kolejnych kroków w innych państwach. Gdzie się nie obejrzy, Polacy są obecni. Warto te nici pamięci i współpracy budować, tak jak powiedziałam już wcześniej.
0: Mówiła dr Sylwia Szarejko z działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dzięki.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.